jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

biała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: Ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: 103 i 4 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Hanna Śleszyńska.

gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.

nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.

nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.

0: Zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
1: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer.
2: O tym się mówi.
1: Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor nadprzewodzące kubite, zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 milikelwinów, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 milikelwinów w pierwszej sekcji do 8 milikelwinów, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem, każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
0: A co to za dźwięk w tle?
1: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriodeniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
0: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
3: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie, w najwyższych technologiach. Po drugie jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęgniejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie, to jest współpraca z gospodarką. Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność, odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny i obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tej technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI, ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
0: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat, jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
2: Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać, gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić. Podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy, na infolinii pod numerem 22 560 1600 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje na równo mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
0: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
5: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza. Poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak, jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska i niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samica. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem.
0: Przypomnę, że badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam garść tematów z naszego miasta. Zaczynamy.
4: Blisko mieszkańców.
0: Wiele miejsc w stolicy Wielkopolski zmienia się nie do poznania. O szczegółach mówi Paulina Nowicka, szef RSPiM-u.
7: Na terenach czterech placówek oświatowych zrealizowaliśmy pracę w ramach zadania o nazwie Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań. I w skład tej inwestycji oprócz szkół wchodzi też park kieszonkowy przy ulicy Chłodnej czy skwer przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Jeżeli chodzi o szkoły, to te zmiany zostały wprowadzone na terenie szkoły podstawowej nr 11 na Winogradach, szkoły podstawowej nr 20 na Ratajach, czy też szkoły podstawowej nr 77 na Łazarzu i zespołu szkolno-przedszkolnego nr 16 w centrum miasta. Wszystkie te cztery szkolne projekty łączy zieleń i uwzględnienie małej retencji. Zbędne nawierzchnie asfaltowe czy też betonowe zostały również zastąpione powierzchniami przepuszczalnymi z nowymi roślinami. Wprowadzone rozwiązania mają służyć poprawie warunków klimatycznych, jak i też zagospodarowaniu wody opadowej. Oprócz zmniejszenia udziału nawierzchni utwardzonych na rzecz zieleni, ważne było też wzbogacenie roślinności o gatunki rodzime, wprowadzenie łąk kwietnych, siedlisk i poidełek dla zwierząt, ale też zielonych ścian, skrzyń lub ogródków uprawowych. Przy szkołach powstało wiele atrakcji czy siedzisk z naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Mamy więc przyjazne miejsca nie tylko dla uczniów, ale też pożytecznych owadów, ptaków czy jeży. Z perspektywy dzieci myślę, że atrakcyjne są tunele i szałasy wykonane z wierzby. Przykładowo przy budynku szkoły podstawowej nr 77 przy ulicy Dmowskiego stanęły też grządki podwyższone, ale również dendrofon do zabaw słuchowych, kuchnia błotna czy też pergola sensoryczna, na której to można dotknąć naturalnych materiałów o różnej fakturze i strukturze. Z kolei przy szkole podstawowej nr 20 na osiedlu Rzeczypospolitej powstał m.in. ogród deszczowy i miejsce nazywane amfiteatrem. To jest taka niecka zbierająca nadmiar wody w czasie intensywnego deszczu, ale też jej konstrukcja w czasie suchych dni pełni rolę siedziska. Atrakcją dla uczniów jest też plac do gry w bule. Przy szkole podstawowej nr 11 na Winogradach teren uatrakcyjniły drewniane podesty, pergole, konstrukcje dla roślin pnących, czy też nowa ścianka wspinaczkowa na świeżym powietrzu. Zieleni i naturalnych atrakcji przybyło też przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej w centrum i w zakres zadania na terenie tej szkoły wchodziła też infrastruktura sportowa. Tam mamy boisko oraz bieżnię i skocznię do skoków dal.
0: Jak się okazuje, nie brakuje chętnych, którzy korzystają z tych wszystkich nowości w Poznaniu.
4: Wkrótce!
0: Czas na kulturę w naszym magazynie. Szykuje się Święto Muzyki.
8: Święto Muzyki Świata, czyli piąta pora roku. Festiwal Etnoport, jego 19. edycja już. Nazywam się Bożena Szota i pracuję w Centrum Kultury Zamek, organizując Festiwal Etnoport od 2008 roku.
0: Wszystko dopinane jest już na ten przysłowiowy ostatni guzik.
8: Tak, wszystko jest dopinane na ostatni guzik, natomiast z doświadczenia już wiemy, że nawet gdybyśmy zaczęli w październiku i mieli wszystko dopięte w kwietniu, to kiedy przychodzi ten czas dwa tygodnie przed festiwalem, to i ze strony artystów, i ze strony gości pojawiają się różnego rodzaju nowe wyzwania.
0: To ja tym bardziej dziękuję, że udało mi się panią namówić, by odwiedziła pani nasze studio przy 27 grudnia. Bardzo dziękuję. To powiedzmy więcej o samym festiwalu, co czeka na poznanianki, poznaniaków, ale też na wszystkich mieszkańców regionu, ale nie tylko, bo wiemy, że do Poznania przyjeżdża sporo osób.
8: Tak, i mam nadzieję, że w tym roku przyjedzie jeszcze więcej. Przygotowujemy jak zawsze trzy, a właściwie cztery przestrzenie, zarówno te zlokalizowane w Centrum Kultury Zamek, czyli Sala Wielka, Dziedziniec Zamkowy i Dziedziniec Otwarty przed Zamkiem, który też staramy się w czasie Etnoportu ożywiać.
0: I oczywiście Park Adama Mickiewicza.
8: Tak, i nasz najbliższy Park Adama Mickiewicza, w którym gościmy już czwarty rok bodajże. Także to było nasze marzenie i udało się je spełnić. I tam, ponieważ jest to największa przestrzeń, zielona, naturalna, tam scena plenerowa i działania przez cały dzień od piątku popołudnia przez całą sobotę i niedzielę.
0: Z pięknym widokiem na poznański zamek oczywiście.
8: z widokiem na Poznański Zamek, a ja właśnie wspomniałam, że marzyłam o tej przestrzeni od lat, ponieważ okna naszego biura, naszego zespołu wychodzą właśnie na park imienia Adama Mickiewicza. Tak kusiły właśnie tą przestrzenią, żeby tam zorganizować koncerty i móc zaprosić jeszcze więcej osób.
0: Ale ta przestrzeń chyba spodobała się widzom. Wystarczy być na Etnoporcie i zobaczyć te tłumy.
8: Tak, i myślę, że szczególnie osoby, które są wierne festiwalowi od lat, doceniają tę przestrzeń, ponieważ ona trochę nawiązuje do Łąki nad Wartą, gdzie zaczynaliśmy przez pierwsze 5 edycji festiwalu.
0: Powiedzmy o programie.
8: Startujemy 11 czerwca koncertem otwarcia, w którym wystąpi fiński akordeonista, wirtuoz, wizjoner akordeonu Kimmo Pohjonen. Grał na festiwalu w 2008 roku i zatęskniliśmy za jego obecnością.
0: To przypomnę, 11 czerwca, a co później?
8: Z sali wielkiej, gdzie będzie koncert otwarcia, przenosimy się na dziedziniec zamkowy. Tam zespół Hajda Banda, który też zbiera teraz liczne nagrody i wyróżnienia, oraz potańcówka z kapelą Odloty i z Poznańskim Domem Tańca. W piątek gramy już, otwieramy scenę plenerową w parku, także zaczynamy w zamku. Wystąpią między innymi, zaczniemy zespołem z Hiszpanii. To jest zespół Wiguela, który następnego dnia poprowadzi również warsztaty rytmiczne. Jest to rodzaj flamenko, ale taki bardzo naturalny, prawdziwy, korzenny. Nie flamenko znane z estrad, ale takie wiejskie, rodzinne, żywiołowe. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
0: Hiszpanie potrafią.
8: A Hiszpanie potrafią, tym bardziej, że też widziałam ich na żywo i wiem, co potrafią. Wiem, jak potrafią zmobilizować publiczność do wspólnej zabawy. Następnie w parku właśnie, jedno z moich ulubionych odkryć tego roku, to jest chór Tanda. Tanda Choir z Republiki Południowej Afryki. To przede wszystkim głosy. Kilkanaście osób na scenie. To jest chór złożony z bardzo młodych osób, które mieszkają na przedmieściach Kinszasy, w slumsach, tak przynajmniej zaczynały. I poprzez muzykę, głównie poprzez muzykę, aktywizowały się i znajdowały sens życia, a teraz są całkiem sprofesjonalizowanym chórem, nie tracąc tych emocji i tej prawdy, z którą zaczynali. To jest ich pierwsza trasa w Europie i cieszymy się, że zawitają również do Polski i do Poznania. A przed nimi wystąpi dziewczyńska grupa bębniarska. To będzie taki krótki mini występ i to są dziewczynki w wieku od 7 do 18 lat. Dziewczynki z doświadczeniem uchodźczym, mieszkają w ośrodku dla uchodźców. Większość z nich jeszcze jest w ośrodku, część już z rodzinami, z mamami szczególnie znalazła już mieszkania. Pochodzą z Czeczenii, trafiły do Polski i również poprzez muzykę gdzieś próbują się odnaleźć i jakoś to swoje życie przekuć, te swoje doświadczenia na muzykę. I to jest piątek. Nadal jesteśmy w zamku. W sali wielkiej Pankisi Ensemble. To jest zespół czeczeńsko-gruziński. Część kobiet występujących w zespole to są Czeczenki mieszkające po stronie gruzińskiej. Także tak się składa, że tego samego dnia występuje i ta dziewczynska grupa bębniarska i Pankisi Ensemble, bo chcemy również, i to już jest zaplanowane, doprowadzić do takiego spotkania w Poznaniu osób, które się nie znały na pewno i nie znają, ale mówią tym samym językiem i mają ten sam kod kulturowy. Myślę, że to będzie szczególnie dla tych młodszych osób bardzo ważne. I wracamy wieczorem w piątek na dziedziniec zamkowy. Deniz Mahir Kartal, producent pochodzący z Turcji, mieszkający w Berlinie, który swoim występem, takim live setem, wprowadzi nas w klimat klubu festiwalowego.
0: To wszystko w piątek, a teraz sobota, tak?
8: Tak, w sobotę zaczynamy już warsztatami dla dzieci, warsztatami z jogi, spotkaniami i kiermaszem festiwalowym, który od piątku popołudnia zawita do parku Adama Mickiewicza.
0: Joga na świeżym powietrzu, coś fantastycznego.
8: Tak, co prawda na dziedzińcu zamkowym, ale to jest piękna przestrzeń, która wieczorami jest, od późnego popołudnia jest wykorzystywana na koncerty, natomiast do południa daje nam możliwość organizowania innych wydarzeń, takich właśnie jak warsztaty czy spotkania w mniejszym gronie.
0: I przechodzimy sobie dalej.
8: Tym razem wcześniej już w parku, bo o godzinie 14 wystąpi zespół Czereśnie. To jest pochodna zespołu Hańba, który występował w ubiegłym roku na Etnoporcie, a wcześniej jeszcze na imieninach ulicy Święty Marcin. Znakomity polski zespół, którego członkowie postanowili też opracować program dla dzieci. Bardzo wartościowy muzyczny program i to w ramach małego Etna na scenie plenerowej w Parku Adama Mickiewicza. Zapraszamy całe rodziny.
0: Jednym słowem, Etno łączy pokolenia.
8: Tak, festiwal od samego początku był prorodzinny, międzypokoleniowy, a jego nieodłączna część, czyli małe Etno, program zwykle dedykowany dzieciom, teraz już tak dojrzał i jest coraz poważniejszy, ale nadal kierowany do dzieci w każdym wieku, również do dorosłych, którzy to swoje dziecko w sobie pielęgnują. Po Czereśniach, na dziedzińcu otwartym, jeszcze raz grupa bębniarska z Czeczenii. Tak chciałabym zaznaczyć, że ten dziedziniec otwarty jest taką fajną przestrzenią, od 2 lat bodajże czynną i coraz piękniejszą, dzięki zieleni. I jest na drodze z sali wielkiej do Parku Adama Mickiewicza, więc trudno będzie ominąć te koncerty, które się będą odbywały na dziedzińcu otwartym. Więc warto spokojnie przechodzić, zatrzymać się, posłuchać i przygotować do kolejnego koncertu. A tym kolejnym koncertem w parku będzie zespół Rastak. Zespół pochodzący z Iranu, mieszkający obecnie w Turcji. Jak wiemy, jest to taki bardzo niebezpieczny rejon świata i dużo się tam rzeczy wydarza. Zespół wyemigrował do Turcji, a w swoim programie ma pieśni nie tylko z regionów, nie tylko pieśni regionalne z Iranu, ale również z sąsiednich krajów. Bardzo rozbudowany instrumentalnie, bardzo ciekawy, oryginalny i mam nadzieję, że to też spodoba się naszej publiczności bardzo. Nie jest to taka klasyka, do której przyzwyczailiśmy, klasyka irańska, klasyka muzyki perskiej, którą już kilkakrotnie prezentowaliśmy na Etnoporcie, ale taka bardziej ludowa odsłona.
0: Taka ludowa odsłona, przypomnę, że to w sobotę w Parku Adama Mickiewicza.
8: W sobotę odbędzie się również w kinie pałacowym prezentacja filmu There is Another Way, mówiąca o konflikcie palestyńsko-izraelskim. Film jest bardzo mocny, chciałam powiedzieć ciekawy, interesujący, ale tutaj właściwie żadne słowo nie oddaje tego dokumentu, bo opowiada o fundacji, o wspólnych działaniach Palestyńczyków, Izraelczyków, rozpoczętych długo przed 7 października, a nagrany został już po agresji, po tych wydarzeniach 7 października. Opowiada o ludziach działających po obydwu stronach, którzy szukają innej drogi niż przemoc. Odbędzie się również spotkanie z bohaterami filmu, z 2 bohaterów, którzy zostali nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla. W filmie wykorzystano nagrania m.in. z kamer nasobnych, bardzo, bardzo dokumentalnych i często brutalnych działań. Koncerty w sobotę kontynuujemy spotkaniem z duetem String Compass. To jest duet syryjsko-kolumbijski, grający na instrumentach takich jak gitara i ud, czyli lutnia arabska. Następnie polski zespół Alameda, który zaprosił do udziału w swoim programie muzyka z Burkina Faso, to jest Nusum Bele. I wreszcie w Parku Adama Mickiewicza międzynarodowy skład z Wielkiej Brytanii, zespół The Turbans. Trudno wymienić wszystkie narodowości, które się spotkały w tym zespole, ale pobrzmiewają w tym echa Bałkanów, muzyki arabskiej i wszelkich innych. I na koniec soboty Swada i Nichos, dobrze znany duet z Białego Stoku na dziedzińcu zamkowym.
0: A jak zapowiada się ostatni dzień? Niedziela.
8: Ostatni dzień, czyli niedziela, muzycznie rozpocznie się z zespołem Stryjem Polskim Polski Piach, gra Reksia i to jest małe Etno. Następnie w parku Teresa Mirga i Kałę Bała. Kujawski Ensemble, to absolutna premiera polska, to będzie na sali wielkiej. Szejklo w parku Adama Mickiewicza, afrobeat, afroreggae, kompletne szaleństwo pod sceną, jak sobie to wyobrażam. A na zakończenie magiczna propozycja z Maroka, to jest grupa Asbnat Luz and Raskas, co nie jest łatwe do wypowiedzenia, ale to będzie przepiękne zakończenie festiwalu.
0: To co czekamy, planujemy, kto tego wszystkiego nie zapamiętał i nie zanotował, to oczywiście może znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
8: Tak, ckzamek.pl oraz na stronie festiwalu etnoport.pl i na naszych kanałach w mediach społecznościowych, gdzie już dzień po dniu będą się ukazywały kolejne informacje i aktualizacje dotyczące pełnego programu.
0: To ja już nie zatrzymuję, bo dalej pani dopina wszystko na ostatni guzik z całą ekipą, żeby wszystko się udało tak jak zwykle i się uda. Przypomnę, że dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościła
8: Bożona Szota. Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i do zobaczenia w Parku Adama Mickiewicza i w Centrum Kultury Zamek.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
0: Etnoport startuje w Poznaniu 11 czerwca.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania będzie o obowiązujących zasadach dotyczących tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w naszym mieście. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej odwiedzili 110 punktów usługowych działających przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
9: Jest to ulica, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Tobiasz Wichnowski, jestem zastępcą poznańskiego architekta miasta. Razem z kolegami z ZDM-u i Straży Miejskiej postanowiliśmy przypomnieć proste zasady, które dotyczą i ogródków gastronomicznych, bo i to było w puli.
4: To warto wiedzieć.
9: I szyldów, reklam, nadwieszeń, semaforów. No jest tego dosyć dużo. Dla każdego z lokali przygotowaliśmy taką kartę przeglądową, żeby każdy z przedsiębiorców wiedział, z czym się mierzy, co ewentualnie nam się podoba, co się nie podoba. Taki był plan. Spacer miał unaocznić problem i skalę problemu. Chcieliśmy, żeby każdy indywidualnie wiedział, z czym się mierzy. 10 czerwca przejdziemy się drugi raz. Już będziemy mierzyć to, co ewentualnie zostało. Będziemy też rozmawiać z przedsiębiorcami, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby z dnia na dzień zdjąć szyld, założyć nowy. Chcieliśmy zasygnalizować problem. 10 czerwca zaczniemy mierzyć, inwentaryzować już z poziomu uchwały krajobrazowej to, co wisi na dzień 10 czerwca. No jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli nas słuchać, no to niestety będziemy z naszego arsenału środków, które przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu, wyciągać te instrumenty, którymi będziemy chcieli już w tym momencie przymusić do dostosowania się do poznańskiej uchwały krajobrazowej.
0: No właśnie, przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami te reklamy, te szyldy nie mogą zasłaniać...
9: Na przykład elementów architektury nie mogą przysłaniać okien, szyb, do tego jeszcze jest kwestia na przykład nadwieszeń. Tych nadwieszeń jest dużo, tym się zajmuje Zarząd Dróg Miejskich, bo to jest kwestia uzgodnienia nadwieszenia, no i opłaty za korzystanie z przestrzeni nad chodnikiem, która de facto należy do miasta.
0: Poznajanki, poznaniacy również piszą, dzwonią.
9: Tak, cieszymy się z zaangażowania. Jest tych zgłoszeń naprawdę mnóstwo. Zbicia się przyznaje, że w tej chwili zdaje się, że mamy 4 miesiące kolejki, żeby wniosek wziąć do ręki, bo to są setki wniosków, które spływają do nas na bieżąco. Nie ukrywam, że takie akcje z jednej strony nas bardzo cieszą, no bo miasto się estetyzuje, z drugiej strony. No rzeczywiście tej pracy mamy więcej, aczkolwiek dla zaniepokojonych mogę powiedzieć tyle, że mamy dosyć poważne wzmocnienie kadrowe, stąd nasze kroki teraz będą coraz bardziej widoczne na mieście.
0: Przedsiębiorcy też otrzymali taki poradnik, tak?
9: Mało, że poradnik, to jeszcze dla każdego lokalu był zrobiony taki mały due diligence, czyli inwentaryzacja nośników plus to, co musiałoby zostać zmienione i jest niezgodne. Dodatkowo ZDM skomentował to pod kątem przepisów drogowych, zostały wręczone poradniki, ulotki, więc każdy z przedsiębiorców został poinformowany. Oczywiście telefon dzwoni cały czas. Zawsze zwracam uwagę na w sumie 2 aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest oczywiście taki stricte nadzorowy i tu każde nadwieszenie, każdy element wystający poza obrys budynku, no jest przez nas oglądany. W sytuacji, kiedy to jest tylko albo aż niezgodne z uchwałą czy z przepisami o drogach, no to powiedzmy sobie, staramy się to w własnym zakresie rozliczyć. No jeżeli oczywiście dzieje się coś więcej, mamy bardzo dobrą współpracę z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, także tu jesteśmy w stanie wesprzeć. Druga rzecz, unikamy tworzenia czegoś, co można byłoby nazwać dominantami kolorystycznymi w przestrzeni. Chcemy, żeby to było spójne, harmonijne. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby przedsiębiorcy się przekrzykiwali w przestrzeni, bo zawsze to wywołuje taką lawinę, że z jednej strony ja wykleję swoją szybę na niebiesko, ktoś na żółto, ktoś jeszcze to podbije różowym. Powoduje to rozedganie przestrzeni. Nie chcemy takiego miasta.
0: To przypomnijmy raz jeszcze na koniec tym poznaniakom, poznaniankom, którzy chcą właśnie zgłosić jakieś nieprawidłowości, co ich zdaniem jest właśnie niezgodne.
9: Proszę Państwa, mamy naszą aplikację Smart City.
4: To warto wiedzieć.
9: Zapraszamy, można z niej korzystać, zgłaszać. To jest podstawowe źródło naszej wiedzy na temat reklam w mieście. Nie ukrywam, że zgłoszeń mamy na tyle dużo, że na tą chwilę praktycznie nasze wyjazdy w teren to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie zgłoszeń tego, co dostajemy od mieszkańców. Także aplikacja Smart City, społeczna inwentaryzacja reklam, to jest podstawowy kanał. Oczywiście są też adresy mailowe, z których proszę korzystać. Podstawowe źródło wiedzy www.poznań.pl/krajobrazowa. Tam każdy mieszkaniec znajdzie podstawowy pakiet informacji.
0: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
9: Tobiasz Wichnowski, zastępca poznańskiego architekta miasta.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Również dziękuję, pozdrawiam.
0: z placu Kolegiackiego, gdzie przeprowadziłem rozmowę na temat reklam i szyldów, przenosimy się na poznańskie Jeżyce. Z mikrofonem odwiedziłem starostwo powiatowe. Będzie coś dla miłośników przyrody. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
10: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, starostwo powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim.
4: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
10: Przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
0: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
10: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy. Czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne. One są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi. Jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzył wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
0: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
10: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
0: Tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
10: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
0: Właśnie tutaj widzimy, tak, mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
10: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że jest ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę. Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las. To wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
0: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
10: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
0: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
10: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
0: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
0: Kolejny temat w naszym programie. Doskonałe informacje płyną z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: O tym się mówi.
11: 2 statuetki Sybilli dla Muzeum Narodowego w Poznaniu to dla nas wydarzenie wręcz historyczne. Jeszcze nigdy dotąd to się nie udało. Zacznę najpierw od nagrody specjalnej za wystawę monograficzną Józefa Chełmońskiego. Rzeczywiście ta wystawa była wyjątkowym wydarzeniem. Przede wszystkim była to kooperacja 3 muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Był to nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim, wielki projekt wystawienniczy, ale także wielki projekt badawczy i konserwatorski. Wystawy w wymienionych muzeach trwały po kilka miesięcy, ale wysiłek historyków sztuki i konserwatorów liczony jest w długich, długich latach pracy. Oczywiście warto przypomnieć, że ta wystawa była ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tylko w Poznaniu dzieła Chełmońskiego obejrzało niemal 125 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w naszej historii. 2 statuetka trafiła do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej. Uznaniem jurorów Narodowego Instytutu Muzeów cieszył się projekt konserwatorski związany z obrazem Targ na Jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie. Otóż, jak wykazał kilka lat temu profesor Michał Hake, obraz ten nie wyszedł spod ręki Józefa Pankiewicza, jak sądzono przez wiele lat. Po tak sformułowanym twierdzeniu muzeum postanowiło sprawdzić dzieło i przeprowadzić własne badania. W ten sposób rozpoczął się trwający 6 lat projekt prowadzony przez Agnieszkę Rękawek.
0: Mówił na naszej antenie Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
0: Będzie m.in. o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
12: Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian.
0: Będzie też coś dla miłośników pływania. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Program zaczynamy jednak od innego tematu. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalistyczny sprzęt wart kilkaset tysięcy złotych. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Sprawa ma swój początek w kwietniu 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem.
4: Kryminalne Wielkopolskie.
13: Jak wówczas ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano wtedy na blisko 200 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych. Na sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem. Skrupulatna praca operacyjna, ale także trafna analiza zgromadzonego wcześniej materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po tym włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Polski w wieku od 41 do 55 lat. Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani oraz miejsc ich przebywania, funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o łącznej wartości 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Palędziu w gminie Dopiewo. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadanie narkotyków oraz skradzionych tablic rejestracyjnych.
0: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mam dla Was kolejny temat. Już 10 czerwca oficjalnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
12: W ramach którego mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian. Michał Bernet, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów. Nabór wniosków potrwa od 10 do 30 czerwca 2026 roku. Wnioski najlepiej składać elektronicznie na adres skrzynki do doręczeń Urzędu Miasta Poznania. I tutaj ważna informacja, składając wniosek w wersji elektronicznej musi zostać on podpisany podpisem elektronicznym. Wnioski można również składać listownie na adres Urzędu Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ulica Gronowa 22A z dopiskiem Zielona Retencja. Można również złożyć go osobiście w kancelarii urzędu, tak zwanym biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanym na sali obsługi klienta w budynku przy ulicy Gronowej 20. Co ważne, wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru nie będą rozpatrywane. O kolejności przyznawania środków decyduje punktacja oparta na powierzchni planowanej inwestycji czy jej wydajności, którą można sprawdzić za pomocą darmowego kalkulatora na stronie spółki Aquanet Retencja. Szczególnie promowane będą wnioski zawierające więcej niż jedno zadanie inwestycyjne oraz zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej wyznaczonej przez plan ogólny miasta Poznania.
0: O możliwościach, jakie daje dotacja, przeczytać można na stronie poznań.pl. / Zielona Retencja. Mam teraz zaproszenie na Festiwal Książki, który niebawem odbędzie się w naszym mieście.
14: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz piąty. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta piąta edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek, a rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego, że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie i to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego, że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro. I w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego, że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego, że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek, 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bestwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego, że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością i o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15, to jest 13 czerwca o godzinie 15. W piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej. Na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury. Więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa serdecznie zapraszamy.
0: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu.
14: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. Ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Akademii Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku. Więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich na naszej stronie internetowej. Myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
0: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
14: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty, to będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie.
0: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Na Łacinie powstaje nowy zbiornik retencyjny. Odpady będą z niego odprowadzane do warty oraz wykorzystywane do podlewania zieleni. Ma już docelowy kształt i wzmocnienia z płyt ażurowych. Wraz ze zbiornikiem powstaje

0: czyli wszystkie przeciwności.
1: Budynek ma być gotowy w grudniu 2028 roku. Tymczasem na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju. O jego możliwościach mówi profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
2: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów.
1: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielony. Na retencja to okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu. Zaglądamy na Krzesiny. Przybędzie tam zieleni. Mieszkańcy zyskają również nowy chodnik i przejście dla pieszych. Zmiany pojawią się na ulicy Tarnowskiej pomiędzy ulicami Krzesiny i Pabianicką.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Czas na sport. Posłuchajcie Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
5: Niedziela 31 maja będzie ostatnim dniem funkcjonowania w tym sezonie pływalni krytej na Chwiałce. Pływalnia tradycyjnie będzie przechodziła na tryb letni, a więc będziemy przepompowywać wodę do basenów odkrytych, będziemy ją uzdatniać. Technologia basenowa na Chwiałce pozwala tylko, żeby działał jeden z obiektów, a zatem przestawiamy Chwiałkę na tryb właśnie letni i już pod koniec czerwca będziemy mogli zaprosić poznaniaków i poznanianki do korzystania właśnie z pływalni pod chmurką.
4: Dodam, że wspomniane baseny letnie w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
4: Też.
6: A flat white?
4: Też.
6: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Reklama.
14: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
16: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
17: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko co szło. Czarno, siwo, to różnie było.
14: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
18: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
14: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była

0: mierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
1: I definitely have a different feeling going into this match.
2: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
1: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
0: Spotkanie Świątek-Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
3: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
0: Duże zachmurzenie. Dzisiaj większe przejaśnienia najpierw na wschodzie, a po południu na zachodzie Polski. Przelotne opady deszczu będą wędrować z Dolnego Śląska nad centrum, po południu nad wschód. Burze możliwe po południu w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 18.47.12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24.30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
15: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.

kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: autopromocję.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego

0: www.spadzim.com.pl.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
13: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Feteszcu, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
11: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
14: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
11: W niektórych miejscach tory wzdłuż

0: Szalei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
1: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
0: 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Cmentarz

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan.

0: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Została ostatnia reklama.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
12: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
13: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
14: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Została ostatnia reklama.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Morniny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobotni poranek w Radiu Pogoda, a co oznacza, że zaraz po najświeższych wiadomościach i po prognozie pogody zaczniemy koncert życzeń pełen jak zawsze dobrych wiadomości od Państwa.
12: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
0: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
2: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
0: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
4: Radio Pogoda.
5: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
6: Pogoda.
0: Pogoda ma być dzisiaj w kratkę niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
5: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
7: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Zaczynamy sobotni koncert życzeń od solenizantów. Może zaczniemy. Dzisiaj życzenia można śmiało wysyłać do Andrzeja, do Joanny, do Jana albo do Feliksa. A jak wysłać życzenia do nas, do Radia Pogoda, to wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest formularz do wypełnienia, albo można napisać do mnie maila na adres robert@radiopogoda.pl. Albo zadzwonić i zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce, na mojej Basi, u mojej Basi, pod numerem 22 444 4004. A ja witam dzisiaj Państwa piosenką Mieczysława Wojnickiego, Każdemu wolno kochać.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to pierwszy telefon dzisiaj do pana Mirka.
2: Tak, słucham.
1: Witam panie Mirosławie, Robert Janowski. Dzwonię do pana z Radia Pogoda.
2: O Jezu.
1: Dokładnie z koncertu życzeń w imieniu pana żony. Bo urodziny były, czy będą? Zbliżają się?
2: Były.
1: A, no to nie szkodzi, to lekko spóźnione. To proszę przyjąć od żony, która pisze tak. Urodzinowe życzenia te najlepsze, bo na takie, kochany, zasługujesz. I to koniecznie do spełnienia. Radości, co smutki obowiązkowo przebija. Wiary, nadziei, że los ci sprzyja. Zdrowia mocnego jak dzwonu ton. Miłości i szczęścia. Co i szczęścia, co nigdy nie przemija. 100 lat, kochany, życzy żona Ula z dzieciakami, czyli z Anią, z Piotrem, z Adą. Już macie wnuki, Mirek.
2: Mamy.
1: A, kiedy
2: no,
1: to...
2: żona się zemściła.
1: Co ty powiesz?
2: No bo na każde jej urodziny czy imieniny ja przez pana przesyłam jej tak samo życzenia.
1: A widzisz, no to słodka zemsta, Mirek.
2: Zatkało mnie po prostu, nie wiem co powiedzieć. Ona i mama słuchają cały czas wszystkich koncertów życzeń i radia, więc są strasznie szczęśliwe, ale to... Nie wiem, zatkało mnie, nie wiem co powiedzieć, także...
1: Słuchaj, nie musisz, ja rozumiem. Sam bym był zatkany, trochę, znaczy zaskoczony, ale może dołączysz do dziewczyn. Będziesz sobie od dzisiaj miło w samochodzie, możesz nastawić sobie Radio Pogoda, my jesteśmy fajni.
2: Ja nawet w robocie cały czas słucham.
1: A,
2: ja cokolwiek robię, to słucham i z mamą tak samo koncertu życzeń. Mama tak samo dostała z Radia Pogoda życzenia urodzinowe i wszystkim znajomym powiedziała. Serdecznie dziękowała.
1: Ucałuj Urszulkę swoją. My wam życzymy wszelkiego dobra. Pozdrawiamy serdecznie.
2: I wzajemnie.
1: Cześć,
2: najlepszego.
1: Cześć, hej,
2: hej. Do widzenia.
1: Alicja Majewska zaśpiewa. Jaki piękny świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Chciałabym złożyć życzenia z okazji imienin dla mojej żony Iwony. Wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszystkiego, czego sobie życzysz. To od męża. Pani Iwonko, podpisał się mąż Jacek. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Ci do Media Markt.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Małgosi. Małgosia jest mamusią Martyny.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu. Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam życzenia z okazji Dnia Mamusi, które za chwilkę nadejdą od twojej córeczki Martynki.
2: Ojojku, jak no, miło.
1: No bardzo, kochana mamo. Chciałabym ci podziękować za to, że jesteś zawsze i pomimo wszystko. Życzę ci wielu cudownych chwil spędzonych wspólnie. Zdrowia i aby uśmiech nie znikał z twojej twarzy. Kocham cię bardzo i cieszę się na nasze wspólne wyjazdy. Martyna.
2: Bardzo dziękuję, bardzo miło mi. Aż się wzruszyłam.
1: No tak.
2: Panie Robercie.
1: Po to to jest, żeby się wzruszać przecież.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo na co dzień się nie wzruszamy tak rzadko. No nagle Radio Pogoda dzwoni i już łzy na...
2: Tak, jestem całą słuchaczką. Radia Pogoda.
1: No, to Martyna o tym wie i dlatego stąd ta niespodzianka.
2: Wiem,
1: dokładnie.
2: Wiem,
1: i chciała, żebyś usłyszała życzenia dla siebie w programie. O, jak ładnie. To ładnie, że tak czy o tobie myśli w ten sposób. A jakie wspólne wyjazdy, powiedz?
2: No na przykład teraz jedziemy razem z córką na weekend do Łodzi na koncert Agnieszki Chylińskiej.
1: A, 50 ma Agnieszka.
2: W lipcu mamy wyjazd do Opola na Kaję i Brygowicza.
1: Co ty?
2: No, także takie miłe wyjazdy.
1: Nie wiedziałem, że będzie Kaja z Brygowiczem. Znowu
2: no,
1: po
2: będzie
1: latach.
2: Właśnie w Opolu.
1: Wow, ale będzie tańczone.
2: No na pewno.
1: Ale nam się nie da wysiedzieć. Świetna muzyka do tańca i w ogóle.
2: Dokładnie.
1: No, Małgosiu, no to cudownych wspólnych chwil z Martynką.
2: Dziękuję
1: i w ogóle.
2: Bardzo, raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam i wspaniałego dnia życzę.
1: Dziękuję ci, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: I może i na tych koncertach komu Sława jakby zagrali, no to też byśmy nie mogli siedzieć, co? Zespół The Shorts się nazywa, który wykonuje ten utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Moja Basia nagrała coś. Sprawdźmy.
2: Moje imię Mira. Kłaniam się panu Robercie i proszę spojrzeć na sekretarkę. Dobre słowa dla koleżanek z zespołu wokalnego Retro Cafe wraz z dyrygentem gmina Czerwonak. Pozdrawiam was serdecznie, tak jak bywa przy każdej wiośnie. Zachwycajcie się cudami przyrody, bo w nich kryją się uroki życia. Posłuchajcie, strumienie dzwonią, ptaki śpiewają. Wiosenna woń niesie ukojenie i radość, tego wam potrzeba. Cieszcie się, że jesteście razem, spotykacie się i poznajecie nawzajem. Możecie uczynić wszystko, co tylko dobre dla drugiego człowieka. To piękne, ale przede wszystkim śpiewajcie pięknie. Ludziom na pocieszenie, a Najwyższemu na chwałę. On lubi śpiewanie. Życzę wielkiej formy, udanych występów. Maestro, grać! Dziękuję. Mirka dla was jestem.
1: Jak miło. Ciekawy jestem. No piękne jak zawsze życzenia od pani Miry. Więc ja też pozdrawiam serdecznie państwa. Wiem, co to znaczy żyć z pasją i dzielić się energią i dobrym słowem, w tym przypadku głosem. No ale to na jedno wychodzi. Energia to energia. Z drugiej strony zastanawiam się, kto panią uczył języka polskiego, pani Miro. Trochę zazdroszczę. Chociaż moja pani profesor od polskiego też była wyjątkowa. Po niej dostałem miłowanie do poezji, do literatury. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
11: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak. Wakcji

999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Reklama.
12: Jest godzina 11 i zaraz po wiadomościach oczywiście wracamy do Państwa życzeń. No a mamy na ten weekend naprawdę wyjątkowo dużo. No nie myślę tylko o Dniu Matki. Bądźcie czujni, bo być może ktoś z Państwa będzie ich adresatem.
13: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
14: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
13: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby

0: podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
1: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
2: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
1: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynią olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
0: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.

0: Pogoda.
1: Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę. Przesyłajcie, i przesyłacie zresztą, bardzo się cieszę, swoje życzenia na mojego maila. Czytam wszystkie wiadomości, naprawdę, nawet takie. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mojej ukochanej żony Aśki z Tarnobrzegu, Michał. Oczywiście, że przekazujemy, teraz zaśpiewa nam Vox. A gdyby tak...
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Zosi.
2: Halo.
1: Witam pani Zosiu.
2: No witam.
1: Ja się nazywam Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń.
2: Miło mi, panie Robercie.
1: No jak, ja się też bardzo cieszę. Iwonka tu napisała pięknie. Iwona chyba ma córka, prawda?
2: Tak, tak.
1: Panie Robercie, Zosia to jest moja mama, a miesiąc maj jest dla niej bardzo szczodry w uroczystościach.
2: Tak.
1: Bo i ma urodziny, imieniny, jest i dzień mamy.
2: Tak.
1: Wszystkie bardzo ważne daty. I zastanawiałam się, jak opisać moją mamę, która właśnie skończyła 2 bałwanki. Gratuluję ci.
2: 8-8.
1: Brawo, brawo. Jak każda nasza mama, i ona ma skrzydła u ramion i ten spokój wewnętrzny, którym nas łączy. Nazywam ją naszą pyzą na polskich dróżkach, bo uwielbia podróże. Raz albo dwa razy w miesiącu pokonuje w pociągu 1400 kilometrów, żeby do mnie przyjechać. To gdzie mieszka Iwonka?
2: Iwonka mieszka w Katowicach, a ja mieszkam w Sławnie, między Słupskiem a Koszalinem.
1: To już jest aż 1400 do was?
2: No, 700 i coś.
1: A, w dwie strony, no tak. W dwie strony się zgadza.
2: A ponad 1500 jest w obie.
1: No tak. Komputer, panie Robercie, i smartfon nie ma dla niej tajemnic. Prowadzi czynne życie towarzyskie, wspiera swoje koleżanki pomocą.
2: No jestem właśnie w chustce, panie Robercie.
1: O mój Boże, ciebie nosi po świecie, Zosia.
2: No.
1: Od 40 paru lat.
2: Wie pan co? No. Powiem panu szczerze. Chociaż mam 8-8, ale całe życie się podkochiwałam w panu.
1: O, jak miło.
2: Zazdroszczę pana żonie.
1: O Boże, moja Zosieńka. Kochana moja. Pozdrowię ją, oczywiście, tak. Ja też cię kocham, Zośka. Poczekaj, bo jeszcze dokończę. Iwonka pisze: jej wyjątkowość, panie Robercie, polega jednak na tym, że nigdy nie narzeka na swój los, a każdy jego skrawek przyjmuje z pokorą i każdy dzień celebruje jak święto. Słuchaj, to jest recepta na szczęśliwe życie, to co napisała Iwonka. Co zauważyła.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A jak mi miło, panie Robercie, to jest chyba najprzyjemniejsze, że mogę z panem porozmawiać.
1: O to chodzi. Radio Pogoda łączy ludzi. To naprawdę.
2: A bardzo was lubię słuchać. Bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie, Zosieńko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Buziaczki, papa. No to czas na Mieczysława Foga teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejne życzenia z mojej skrzynki chciałbym Państwu przedstawić. Dla mamusi, no tak, to są te spóźnione ciągle jeszcze na Dzień Matki, ale no nie szkodzi. Tego jest mnóstwo, mogliśmy cały rok grać o Dniu Matki tak naprawdę. Kochana mamo, pisze Andrzej, w tym szczególnym dniu z dalekiej Szkocji życzę Ci, abyś zawsze była uśmiechnięta, aby każdy dzień był słoneczny oraz jeszcze wielu, wielu wspaniałych lat w zdrowiu. Syn Andrzej z rodziną. Andrzeju, jak będziesz do mamy dzwonił albo pisał, to ona właśnie będzie taka codziennie uśmiechnięta. Taka prosta recepta na uśmiech na twarzy własnej mamy. No dobrze, za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Pepki do MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Została ostatnia reklama.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Halinki zadzwonimy teraz.
2: Słucham.
1: Witam pani Halinko, dzień dobry. O, na dworcu pani jest Robert Janowski, kłaniam się z Radia Pogoda, dzwonię. Pani Halinko, z życzeniami od Małgorzaty, słychać mnie?
2: Ojejku, panie Robercie, jak ja was kocham bardzo.
1: Tak jak my panią, my wszystkich kochamy.
2: Bardzo, rano wstaję, to od razu radio zapalam i słucham, czy wszyscy są.
1: Wszyscy jesteśmy, dobrze, że pani jest, pani Halinko. Pani ważna jest dla nas i dla swojej rodziny. Też Małgosia napisała życzenia z okazji nadchodzących imienin.
2: Tak.
1: No oczywiście zdrówka i tak dalej, długich lat życia. Mamo, pamiętaj, że nie jesteś sama i zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Podpisała się Małgośka z rodziną.
2: Dziękuję bardzo, panie Robercie.
1: No, widzisz, przytulić cię, Halinko.
2: Tak, słucham, bo panie Robercie jest jak musza. Szukam takiego miejsca spokojnego.
1: Nie no, chciałem przesłać tylko te piękne słowa i też panią przytulić. Wszystkiego najlepszego życzyć.
2: No, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że zrobiliśmy pani dzień.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. A teraz Maria Kotelbska jeszcze do tego wszystkiego. Z Wrocławia będzie wrocławska piosenka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Agnieszka, tutaj mam na mailu, napisała kochanej mamusi chrzestnej bożennie. Z okazji Dnia Matki wszystkiego najlepszego, pogody ducha, dużo zdrowia, samych słonecznych, radosnych dni. Chrześnica. No patrzcie, rzeczywiście, przecież jeszcze mamy rodziców chrzestnych. No to rzadko są takie życzenia dla rodziców chrzestnych. Ja też mam w sumie, tak sobie pomyślałem. Nie znam niestety. Nikt nigdy się zgłosił. Albo nikt z rodziny nie powiedział, to jest twoja mama chrzestna albo ojciec. To muszę się zorientować. Pozdrawiamy wszystkich rodziców chrzestnych, którzy mają kontakt ze swoimi chrześniakami.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocję.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: Nie tylko lody i nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w centrum handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start.
4: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
3: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
4: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
3: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
5: Poznań Plaza. Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Proszę Państwa, południe, no właśnie, czas posłuchać wiadomości, prognozy pogody, a następnie druga połowa koncertu życzeń.
15: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
17: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
15: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
18: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
19: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
15: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr

0: Marek Bączar.
1: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
0: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na początek tej godziny, proszę Państwa, życzenia, co to są dla Alicji, przepraszam, dla mojej kochanej Alicji z Krainy Czarów, no właśnie, wszystkiego co najpiękniejsze. Dużo uśmiechu, bo ostatnio chodzi jakaś zachmurzona. No, trzeba zapytać, dlaczego chodzi zachmurzona. Kocham Cię, Twój na zawsze Piotr. Czy mogę prosić o utwór Living Next Door to Alice? Oczywiście, że tak. Ale mówię Ci, Piotrek, no po prostu zapytaj, powiedz, kochanie, czemu taka smutna jesteś? Co tam Ci w duszy gra? Ja Ci pomogę, ja Cię wesprę, Cię przytulę. Co ja Wam tam będę mówił? Sami wiecie, co robić. No to Smokey, Living Next Door to Alice.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pewna mamusia, która w ferworze walki i pewnie z wrażenia nie podpisała im się imieniem, ale z okazji ukończenia ćwierć wieku. Boże, jaki miałem ćwierć wieku, 25 lat. Błagałem, żeby nikt nie powiedział, że ja mam ćwierć wieku. Tylko 25 lat. Wtedy myślałem, że jestem dorosły. Teraz uważam, że to takie gówniarze trochę jeszcze. No dobra, nie szkodzi, przepraszam. Z okazji ukończenia ćwierć wieku życzę tobie, synu, wszystkiego co najlepsze, najwspanialsze. Niech spełnią się twoje marzenia, niech szczęście przy tobie trwa. Mamusia się podpisała. Jeśli mogę, to poproszę piosenkę, którą mój 25-letni syn bardzo lubi. No brawo, synek, ty lubisz takie piosenki. Krystyna Prońko zaśpiewa psalm stojących w kolejce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Co u Basieńki teraz słychać? Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana i całą ekipę Radia Pogoda, którą słucham prawie od rana do wieczora. Stanowi dla mnie pewnego rodzaju terapię muzyczną. Chciałam cieszyć się przekazaniu życzeń za mojego męża Jolka, którego bardzo kocham, który jest dla mnie wielkim wsparciem. Żyjemy już ze sobą ponad 40 lat. I aby to trwało jak najdłużej. Dziękuję serdecznie. Kłania się Grażyna.
1: No, dziękuję Grażynko. A taki miałaś smutny głosik, a to przecież takie radosne, jak się przekazuje życzenia dla kogoś bliskiego. No ale bardzo proszę. Dziękujemy, pozdrawiamy twojego męża. Bądźcie razem jak najdłużej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: pod miejski pociąg.
1: Autopromocja.
2: Już od 1 czerwca.
3: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
2: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
3: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
2: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tak, tu pan Roman pisze do mnie, a nie zostawi swojego numeru, nic. Do pani Magdy najlepsze życzenia imieninowe. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo cierpliwości i pogody ducha od kolegi z pracy. A, tak się mówi, panie Romanie. Od kolegi z pracy. Dla Magdy, o, ze Straży Granicznej Okęcie. Ciekawa praca. Ciekawe. Chętnie bym się dowiedział, na czym polega Straż Graniczna na Okęciu. To jak każda Straż Graniczna, tylko tam jak jest granica i tam pilujesz granicę, tu samoloty, więc nie wiem. No dobra, tak czy inaczej, tak coś podejrzewam, że Roman cholewki smali do Magdy. No. Jak to się wszystko tam skończy, to nie wiem, ale niech aniołek nad wami się opiekuje. A zaśpiewa wam Rozmowę przez ocean Maryla Rodowicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na moim mailu są życzenia dla pani Ani, dla żony Ani. To przysyła, zaraz powiem, najpierw życzenia. Z okazji 50. urodzin pragniemy ci złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy i dużo siły i poczucia spełnienia w pracy z młodzieżą. A proszę, takie trochę oficjalne, ale nie szkodzi. Pewnie tam na pewno jest ich głęboka miłość. Podpisał się mąż Michał z dzieciakami, z Kaśką i Tomkiem. Pani Aniu, dobrze. I od nas też uściski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W akcji 5

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
15: Oj, godzina 13. Boże, jak szybko to przeleciało. Za chwilkę będziemy mieli ostatnią godzinkę. Rozpoczniemy, ale co? Wiadomości oczywiście. Najpierw poproszę i prognozę pogody.
16: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dymiński z łódzkiej policji.
17: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
16: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
18: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
16: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczność,

0: Pogoda.
1: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie, troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ostatnia godzina przed nami. Proszę Państwa, zaglądam do kalendarza. Kilka ciekawych okazji do świętowania. Na przykład jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Zawsze mnie to śmieszy. Kto to wymyśla? O drugie, Światowy Dzień Soku jest też. Jakiegokolwiek soku. Ciekawe co teraz. Czyli co, jak się zrobi sok, to nie można go wypić, bo jest jego dzień. To nie można go dotykać, tylko trzeba mu śpiewać. Jest jeszcze, jakieś takie trochę smutniejszy dzień. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Chociaż dlaczego smutniejszy? No, są wspaniałe dzieciaki, wspaniałe rodziny. Znam dużo takich potem. Całe szczęście szczęśliwych dzieci, bo miały rodzinę po prostu. Cudownie. Rena Rolska wam zaśpiewa o Złotym Pierścionku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Joanny.
2: Proszę, halo.
1: Witam pani Jasiu. Robert Janowski. Mam życzenia od pana Andrzeja dla pani. Dzwonię z koncertu życzeń z Radia Pogoda. O, właśnie był.
2: Dziękuję bardzo.
1: O, imieninki. A tutaj takie piękne zdanie. 24 maja to, moja kochana żono Joanno, wielkie twoje imieninowe święto. Życzę ci zdrowia, wszelkiego dobra i ci bardzo jestem wdzięczny i dziękuję za wspólne 44 lata z tobą. Andrzej.
2: Dziękuję bardzo. Po raz kolejny mąż mnie nie zawodzi. Dzięki bardzo.
1: To już 44.
2: Jest mi bardzo miło i pozdrawiam Radio Pogoda.
1: Dziękuję. Oczywiście. Aśka, już cię nie zawodzi 44 lata.
2: Tak, tak, to prawda. Tak, to prawda.
1: Właśnie. Bo gdyby było inaczej, to byście nie przetrwali, no po prostu.
2: Tak, tak. My chyba jesteśmy jedynym małżeństwem z uczelni wrocławskiej AWF-u, które przetrwało.
1: No popatrz, naprawdę jedyne. Jak tak patrzysz po znajomych, to tak, to jedyni.
2: Tak, tak, autentycznie. No widzisz. Bo tak jak któreś tam rocznice były, jeszcze się spotykaliśmy, to już były zmiany. Mhm. A myśmy tak ostali. Tak, chyba jedyne, chyba się nie mylę.
1: A powiedz mi, a jaka recepta wasza, której tamci nie znali?
2: Jaka recepta? Tak zawsze to mówię, bo jestem narciara, instruktorka narciarska i często wyjeżdżam zimą w Alpy. Mhm. I mówię, zawsze mnie pytają, jak to jest, że ciebie mąż puszcza? Ja mówię, bo ja biegam na długiej smyczy. Mm-hmm. I nie potrzebuję się zrywać. Mm-hmm. To jest chyba takie zaufanie wspólne. Mm-hmm. Prawda? No to jest chyba ta recepta właśnie.
1: Pozdrawiamy was serdecznie, Andrzejkowi. Powiedz mu, że dzwoniłem, będzie
2: dobrze,
1: mu miło na pewno.
2: Pochwalę się dobrze, bo to już drugi telefon. Bo na rodzinę tylko się zastanawialiśmy, bo chyba za 3 dni czy 4 dostałam przed urodzinami. Mm. Ale dziękuję oczywiście, przyjmuję, jest mi bardzo miło.
1: Buziaczki przesyłamy, papa.
2: Buziaczki, pozdrawiamy Radio Pogoda.
1: Dzięki.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy. No to ta wam zaśpiewa, że rączki w górę, hands up.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tu mam wiadomość od Maryśki. Na maila napisałam robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry, panie Robercie. Przesyłam gorące pozdrowienia dla wszystkich moich przyjaciół. Przyjemnego, spokojnego czasu, pięknego dnia dla każdego i bardzo dziękuję za ciąg dalszy pomocy. A, widzicie, o to chodzi. Jeszcze ciągle i ciągle w wirze wydarzeń jestem. Piszę Maryśka i przesyłam wam wszystkim serduszka. No takie podziękowanie. Za jakąś pomoc? Nie wiemy jaką, ale pomoc to pomoc. Najważniejsze, że jest. Trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę:

coś da. Kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu

tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążyła.

lada brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Elżbiety będziemy dzwonić.
2: Tak, słucham.
1: O, witam pani Elżbieto. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Z życzeniami dla pani, panie Żuniu. I chciałem od razu powiedzieć, że ma pani fajnego męża.
2: Tak? Ojej.
1: Tak, Wiesio jest fajny. Bo z tego, co tu pisze, to widzę, że romantyczną ma duszę. Mógłby to załatwić, te życzenia w krótkich, żołnierskich słowach, ale jednak więcej się tutaj pojawiło. I pisze tak, pan Wiesław, dla pani. Chciałbym prosić o przekazanie życzeń urodzinowych mojej kochanej żonie. Z okazji twoich 70. gratuluję urodzin. Pragnę ci podziękować za to, że jesteś sercem naszego domu. I życzę ci niegasnącej radości, oceanu miłości i spokoju. Bądź zawsze uśmiechnięta. Kocham cię nad życie, mąż Wiesiek.
2: Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zaskoczona.
1: Czemu?
2: Bo ja uważam, że zawsze trzeba, coś jest, ale zawsze trzeba wyjść z uśmiechem do przodu.
1: I pani tak robi.
2: Jednak bardzo dziękuję, naprawdę dziękuję.
1: To pani żyje z uśmiechem na ustach, panie Elu, tak?
2: Trzeba,
1: no. Dokładnie. Wszystkie troski wtedy uciekają albo po prostu zmniejsza się ich znaczenie. To prawda. Tak to działa.
2: A dzisiaj mąż dostał pozwolenie i jechał na ryby.
1: A. Brawo, no to pięknie. Dostał pozwolenie, ładnie zabrzmiało. No to on szczęśliwy i pani szczęśliwa, bo zadzwoniłem z życzeniami. No to a widzi pani, no to taki los się od razu odpłacił. Pani pozwoliła mu jechać na ryby i przyszły życzenia od męża.
2: No właśnie, jestem.
1: Karma wraca, Ela, pamiętaj, karma wraca. Pozdrawiam państwa serdecznie, pozdrawiam panią, panie Elu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę. No to jeszcze zielono mi zaśpiewa przepięknie zresztą Andrzej Dobrowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Koniec, proszę Państwa, koniec, drodzy Państwo, naszego sobotniego koncertu życzeń, ale oczywiście, że spokojnie, jutro również się spotykamy, jak zawsze od 10. Przed nami będzie wiele wzruszeń i uśmiechów. No i życzę Państwu pięknego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do jutra, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Kto zwalcza ból? To
6: ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kamrowskiego 449, zaprasza.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja, cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 14, więc przed nami najnowsze wiadomości, a później wracamy do najpiękniejszych melodii, a wśród nich pojawią się też najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak.
9: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
10: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
9: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
11: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
9: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie w sobotnie popołudnie, tuż po godzinie 14 i zapraszam na dzisiejsze spotkanie przepełnione najpiękniejszymi melodiami, także tymi, o których opowiadała nam Halina Frąckowiak, będąc codziennie gościem Radia Pogoda. Dzisiaj przypominamy niektóre z tych opowieści, historie, które kryją się za przebojami pani Haliny. Po 14 usłyszymy o dwóch wyjątkowych piosenkach. Wodo, zimna wodo, a także Krzykiem i szeptem. Także zapraszam serdecznie, witam gorąco. Monika Tarka, dzień dobry.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Pani Halina Frąckowiak, oczywiście w Radiu Pogoda. Miło znowu Panią widzieć, Pani Halino. Dzień dobry. Dzisiaj piosenka właściwie jak mówiła to Katarzyna Gertner, Śpiewogry na szkle malowane. My bardzo dużo piosenek z niej gramy, bo to był przecież ogromny przebój. Słuchacze doskonale te wszystkie piosenki pamiętają. Plejada gwiazd, a wśród nich również Pani.
2: Woda zimna, wodo, bardzo... bardzo charakterystyczny, mocny, dynamiczny, rockowy utwór. Nagrany właśnie, kiedy był Marian Zimiński w zespole. Pamiętam, że ona się doczekała również swojego miejsca na płycie Halo 2 niemieckiej wersji. Tak zresztą jak idę dalej, tak to się znalazło na tamtej płycie.
1: Ale to Katarzyna Gertner widziała Panią w tej właśnie piosence? Zaproponowała jej wykonanie? Czy...
2: Tak, tak. I Nasianie, i Wodo zimna, wodo. Może Ernest Bryl widział, cię wie.
1: Ernest Bryl to w ogóle był Pani chyba bliski przyjaciel, bo Pani bywała w domu, prawda? U Pana Ernesta Bryla.
2: Bardzo bliski przyjaciel, on i Małgosia, małżonka także. Ale z Ernestem poznaliśmy się. Miałam 21 lat. Powstał zespół Drumlersi. I wtedy właśnie Ernest pisał wszystkie teksty, Marek Sart muzykę. To było takie poznanie, moje spojrzenie na osoby bardzo dojrzałe, doświadczone, z dużym dorobkiem twórczym, a ja takie dziewczątko jednak, które było na początku drogi. Ale potem się spotkałam z Ernestem wiele razy, w różnych sytuacjach trudnych w moim życiu. Ernest był zawsze cudownym przyjacielem. Dodawał sił, był mądry. Mądry bardzo taki, ze spokojem. W czymkolwiek mówił trudnym, tam nigdy nie było zła. Była mądrość.
1: Tym razem słuchamy oczywiście Woda zimna, wodo, bo to kolejna Pani najpiękniejsza melodia z pięknymi wspomnieniami, Pani Halino. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: słychać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
3: Pani Halino, witam serdecznie. Halina Frąckowiak oczywiście w Radiu Pogoda. Wracamy do Pani najpiękniejszych melodii. Dzisiaj bardzo ciekawa piosenka, bo Pani nagrała, no teraz się mówi cover, amerykańskiej, przeboju amerykańskiej wokalistki Lori Branigan, którą doskonale znamy z tego, jak ona wspaniale przypomniała nam Glorię Umberto Tozzi, którą gramy zresztą w oryginale. No już nie mówiąc o jej wielkim hicie Self Control, a Pani nagrała jej polską wersję przeboju Hold Me. Jak do tego doszło w ogóle, że została pani polską Lorą Branigan?
4: Słowa napisał Andrzej Sobczak. Piosenkę tę wybrał dla mnie Aleksander Maliszewski. Nagrał ze swoją orkiestrą, a to było w Poznaniu właśnie.
3: Ale nagrał, bo co mu się podobało i widział panią w tym repertuarze? To nie było na jakiś tam festiwal przygotowany.
4: Nie tłumaczył mi się tego, dlaczego. Po prostu, powiedział, że ma taką piosenkę, że właśnie coś śpiewała. Mierzyłam się z nią, bo ona wymagała dużej techniki też wokalnej, takiej, takiego cieniowania, od tego delikatnego, nagły krzyk, a potem znowu cień. Czyli to są wszystko już takie dodatkowe umiejętności w śpiewaniu i uważam, że to jest właśnie jedno z takich najważniejszych wykonań i takich nieoczywistych wśród moich utworów. Bo czasami są utwory, gdzie śpiewamy wyrównanym głosem, prawda? Czasami delikatniej, czasami mocniej, gdzieś jest jakaś wokaliza. To jest oczywistość. A tu było takie mierzenie się z tym. A to lepiej, trochę mniej, trochę mocniej. Piękne. Andrzej Sobczak zresztą piękny tekst napisał do tego. Byłeś i jestem.
3: No to posłuchajmy w takim razie krzykiem i szeptem i Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Została ostatnia reklama.
17: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
18: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
17: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
18: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: Słuchają Państwo w to sobotnie popołudnie Radia Pogoda, na zegarach 15, czas więc na najnowsze wiadomości, a tuż po nich wracamy do najpiękniejszych melodii, także tych Haliny Frąckowiak.
1: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra, policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
1: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
1: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
1: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.

0: Pogoda.
1: Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami, możliwe szczególnie na południu Polski. Jutro temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum do 24 na zachodzie i południu. Niebo jutro częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam Państwa serdecznie po godzinie 15. Już niedługo wracają na naszą antenę Świnki 3, ale póki odpoczywamy.

bywają, to my przypominamy Państwu w te sobotnie popołudnia spotkania z Haliną Frąckowiak, która opowiadała w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach, a po 15 przypomnimy dwie z tych opowieści, dwa jej wielkie przeboje. Jeden to cover Emmanuel, czyli Mały Elf, który powstał dla kogoś wyjątkowego w życiu pani Haliny i pani Halina już niedługo o tym opowie. A druga piosenka to jej wielki hit Serce Gwiazd, którego nie może śpiewać. A właściwie jednego konkretnego fragmentu tej piosenki. Którego i dlaczego? Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda, a tego też się Państwo dowiedzą. Zapraszam serdecznie, Monika Tarka. Dzień dobry.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry Pani Halino, miło Panią widzieć. Zaczynamy od coveru, bo to będzie Mały Elf.
2: I też w sumie nie polska piosenka.
1: I nie polska piosenka, tak, bo to przecież Emmanuel, słynny erotyk, tak, Pierre Bachelet.
2: Pierre Bachelet.
1: Tak.
2: A Jacek Cygan napisał polskie słowa.
1: Ale ta piosenka, z tego co wiem, ma taki wątek osobisty.
2: No tak, ale najpierw może bym powiedziała, że to jest też kolejna piosenka o miłości, a jednak o rozstaniu.
1: To jakiś taki, wydaje się, charakterystyczny wątek w Pani twórczości, prawda, że miłość, rozstanie i co dalej?
2: No właśnie. Tak. No, z tą piosenką było bardzo dziwnie, bo pamiętam, że zaproponowano mi aranżację. Czy ja ten utwór jak gdyby niekoniecznie ja wybrałam, ale dla kogoś, komu chciałam to w prezencie jakby ofiarować, bo marzył o tym, żebym to zaśpiewała. I
1: no ale tym kimś był?
2: Pytana oczywiście o słowa. I nagle dostałam aranżację, która kompletnie nie przystawała klimatem, nastrojem do tego utworu. I powiedziałam nie, tak nie może być. Ja tak nie zaśpiewam do tego. No to właściwie wyglądało na to, że chyba nie ja zaśpiewam, tylko być może ktoś inny. No nie. Bo to ja wybrałam tę piosenkę i ja poprosiłam Jacka Cygana. No szczęśliwie się skończyło, bo rzeczywiście ja ją nagrałam w nowej aranżacji, zupełnie innej. Rysiu Sygitowicz zrobił nową aranżację, za co też mu bardzo dziękuję. Bardzo go też cenię, szanuję i lubię jako serdecznego kolegę. Niedziela.
1: Pani Halino, no ale nie powiedziała Pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo Pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego. Jak to się stało?
1: Pani Halino, w takim razie posłuchajmy, zwłaszcza, że to jest taka piosenka, w której Pani pokazuje swoje takie jeszcze dodatkowe umiejętności wokalne, bo wokalnie ona się różni od innych Pani utworów. Pani ją śpiewa na takim szepcie właściwie, prawda?
2: No bo o miłości się szepcze.
1: No tak.
2: Nie krzyczy się.
1: Mały Elf i Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Została ostatnia reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie panią Halinę Frąckowiak w Radiu Pogoda. Dzień dobry pani Halino. Pani Halino, dzisiaj kolejny wielki pani przebój z lat 80., czyli Serca Gwiazd. Hit nad hity, można powiedzieć.
2: Tak, pretensje zgłaszają do mnie ludzie, zwłaszcza fani tej piosenki, bo rzadko ją śpiewam.
1: A dlaczego?
2: Nie wiem, nie mam chyba dobrego podkładu.
1: Mhm.
2: Ale myślę, że nie. To nie o to chodzi. Może...
1: Wszystkie radia grają.
2: Może tak ważna. Mhm. To jest Jarka Kukulskiego, piosenka, muzyka. I Jana Szakowty tekst. Jest wspaniała, jest mocna, ale jest tak chyba może wyrównana w tej mocy. Nie, początek jest taki liryczny trochę.
1: No ale właśnie to jest jej siła, że ona tak się zaczyna i potem nagle...
2: Na niebo spojrzeć, na samotność.
1: Tak, ona się tak pięknie zaczyna, tak romantycznie, spokojnie i potem nagle przychodzi ta dynamika.
2: Gwiazdy znają strach. Piękny tekst.
1: Ale chyba też ważne właśnie z tego powodu, że napisał ją dla pani Jarosław Kukulski, prawda?
2: Też ważna z tego powodu.
1: Bo przecież pani przyjaźniła się i z nimi, z Anną Jantar.
2: I tak, ale jest tam, pulsuje Janusz Kofta w tym, prawda? Tej treści, że miłość znaczy śmierć. Może dlatego taka jestem, prawda? Ja bardzo długo śpiewałam ją w taki sposób, śpiewałam, że miłość znaczy...
1: Mhm.
2: Potem mówiłam, miłość to jest po prostu miłość.
1: Mhm. Czyli pojawiały się po prostu zbyt bolesne wspomnienia przy
2: niej. Może tak, że ta miłość jest cudem dla nas, ale też i bólem często.
1: Mhm.
2: A już śmierć? Może tej śmierci nie chciałam wymawiać w ogóle. W ogóle bardzo często dochodzę, że dopiero w rozmowie, kiedy o czymś mówię, przychodzi mi właściwa odpowiedź.
1: Mhm.
2: Nie, że to jest oczywiste. Nie. Mówię o tym, aha, chyba tak.
1: Mhm.
2: Tak, śmierć.
1: To może nigdy nie będzie pani gotowa do tego, żeby znowu to zaśpiewać.
2: Nie, ale śpiewam. Tylko, że tak właśnie jest z takim, no tak, no dobrze.
1: I to jest, proszę państwa, przykład na to, jak uważnie czasem trzeba słuchać tekstów piosenek. Bo muzyka jakby gra taką główną rolę, ale teksty są równie istotne, więc myślę, że tutaj jest szansa, żeby państwo się po raz kolejny w ten tekst wsłuchali i znaleźli w nim coś ważnego dla siebie. Czyli Serca Gwiazd teraz, pani Halino. Serca, niewielki przebój.
2: Miłość to jest miłość.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto...
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.

powtarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.

0: programie Serwis Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Serwis Select.
1: Została ostatnia reklama.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama.
4: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
5: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
4: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
6: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
7: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
4: W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe głównie na wschodzie. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
12: Została ostatnia reklama.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny i świeże

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

żyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku? Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
3: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
2: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
3: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe

0: Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Reklama.
1: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. To 18. finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
2: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
1: Jeszcze do jutra.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
4: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
1: Tytuł bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
4: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
1: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
5: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
6: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
2: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
1: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
7: Radio Pogoda.
8: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
3: Pogoda.
1: Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.
8: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.

0: promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Została ostatnia reklama.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.

0: Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
0: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
0: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start.
12: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
11: 2 dni radości i kreatywnej zabawy.
12: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
11: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
12: Poznań Plaza.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
4: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
0: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
4: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
0: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
4: Poznań Plaza.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
1: Została ostatnia reklama.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.

0: najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
1: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
2: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
3: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
2: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
0: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
4: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
0: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
5: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
0: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
6: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
0: Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także przelotny zwykle deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy, w centrum, na wschodzie i na południu 22, a na zachodzie 24.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
4: Posiłki zimne, posiłki gorące.
3: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
3: Zapraszam Wojciech.

0: motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
1: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
0: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
2: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
0: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy mi się na parę chwil.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Została ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie również z Poznania. W centrum miasta stanął dobromat.
7: To warto wiedzieć.
8: Stowarzyszenie dla Świata rozpoczyna akcję Okulary dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są

0: pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych, to ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
1: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
0: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata, przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
2: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
0: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
2: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
0: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się, żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
3: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
4: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury

0: telefoniczne.
1: Blisko mieszkańców.
0: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
3: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo Teatr Muzyczny przygotowuje przecież musical, a mojej mami, który napisałam wraz z Aubeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie, to jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa i po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam, cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
2: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
3: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
2: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
4: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
2: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
5: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20 mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia?
2: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kurniku. W magazynie jeszcze przyroda, trwa okres lęgowy, to bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania.
1: To warto wiedzieć.
2: W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W Nowym Zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
7: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
2: Mówiła nam Paulina Nowicka, szefer z Poznania. poznańskich inwestycji miejskich.
8: Zwierzyniec w Poznaniu.
9: Już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne, Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji oznakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
2: Radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
10: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
2: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
10: Mamy dwie propozycje.
1: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
10: Ponieważ organizujemy festiwal słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przysyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego festiwalu słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy trzy słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić. Mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
2: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
10: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
1: Zmieniamy temat.
2: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
11: To czas, gdy dzieje się doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
2: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
11: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
2: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
11: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
2: Nie ma się czego bać.
11: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakąś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
2: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
11: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze. Następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam. mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
11: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
2: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
11: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
2: Inwazyjne.
11: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
2: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.
1: Blisko mieszkańców.
2: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
12: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
2: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
12: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
1: To warto wiedzieć.
12: Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami, one są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz to nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się, i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień od rana do wieczora, będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania czy z niego odjeżdżać.
13: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce, gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
2: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
13: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
14: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości?
15: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
2: Czyli co, odliczacie już?
14: Tak, odliczamy.
15: Miesiące, lata.
16: No samo centrum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
12: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach, miasto Poznań z Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które marszałek województwa wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta. Z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
2: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
17: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych, 66,950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 milionów 950 tysięcy, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
18: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że Teatr Muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
2: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
18: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten Teatr Muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkołę muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopanowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system, także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
2: Według planu budynek zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
1: Kryminalny Poznań.
2: Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
19: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tzw. legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie poznańskiej północy oraz Nowego Miasta, dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli poznańskiej północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczypospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu, o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
2: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
20: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowarczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy 4. edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną Noc Dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc Dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego i pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji. Ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, Wikingom, Piktom i Słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i Piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
2: Noc Dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem nie ze studia, a z Muzeum Poznańskiego Czerwca. Rok 2026, rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca. Przed nami 70. rocznica.
21: Tak, przed nami 70. rocznica, którą muzeum, można powiedzieć, świętuje już od początku roku. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Za nami już część naszych wydarzeń cyklicznych, które przygotowaliśmy dla uczniów szkół, a w chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu.
8: To warto wiedzieć.
21: Niebawem otwarcie wystawy na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Wystawy pod tytułem "I te strzały nie były oddane w powietrze, ale do ludzi". Jest to cytat Stanisława Hejmowskiego. Wystawa, którą przygotowujemy w muzeum, będzie opowiadana słowami właśnie uczestników Poznańskiego Czerwca. Zależało nam na tym, aby nawiązać do tego, że rok właśnie 26 jest tym rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca i na wystawie, którą prezentujemy, oddać im głos. Wystawa została zbudowana w dosyć ciekawy sposób, ponieważ w samym środku ekspozycji przedstawiamy właśnie sylwetki tych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Przy nim znajdują się też wskazane miejsca pamięci, a do tego dochodzą ekspozytory, na których przedstawiamy historię Poznańskiego Czerwca. Na wystawie też będzie można zobaczyć nieco rekwizytów, także myślę, że koncepcja bardzo ciekawa i zachęcam do odwiedzenia.
2: Zbliżamy się do tej ważnej rocznicy. Tutaj w muzeum jest więcej wycieczek, zapisów.
21: Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Sama Noc Muzeów też cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tutaj pytano nas właśnie o te przygotowania do 70. rocznicy. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy, staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, o której wspominałam, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
2: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
21: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Muzeum przy okazji 70. rocznicy planuje również spektakl teatralny, który przygotowywany jest we współpracy z poznańskimi szkołami, ze szkołą muzyczną, szkołą baletową oraz 12 liceum ogólnokształcącym.
2: I gdzie ten spektakl? W teatrze?
21: Nie, ten spektakl odbędzie się na dziedzińcu szkoły baletowej. Będzie opowiadał o kobietach Poznańskiego Czerwca, także też bardzo serdecznie zapraszamy. Poza tym przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie, a także czym myślę, że warto się pochwalić, to tym, że wystawa dotycząca Poznańskiego Czerwca, ta, która była prezentowana w Poznaniu, w Wielkopolsce oraz w Warszawie przy okazji 65. rocznicy, już 11 czerwca zostanie otwarta w Szczecinie i tam będzie prezentowana do końca wakacji. Tą wystawę przy okazji 65. rocznicy przygotowało Muzeum Poznańskiego Czerwca we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
2: Co roku też Gala Stukot.
21: Co roku Gala Stukot. Teraz też przygotowujemy się do gali. Ona odbędzie się 25 czerwca. W tym roku w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór. Przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
2: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski. Mówię o 28 czerwca.
21: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
21: by zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Różnie. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
2: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
21: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
2: Z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
21: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach, które przygotowujemy. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy. Także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
2: Niesamowita historia. Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy słuchaczom, kiedy można odwiedzać muzeum i w jakich godzinach.
21: Muzeum można odwiedzać od wtorku do niedzieli, od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17, w niedzielę od 10 do 16. I co istotne, niedziela jest u nas dniem bezpłatnym, także tym bardziej zachęcamy, aby przed samą rocznicą wraz z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi wybrać się do Muzeum Poznańskiego Czerwca i odkryć tą niezwykłą historię naszego miasta.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto z Muzeum Poznańskiego Czerwca mówiła
21: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
21: Dziękuję.
2: Czas na kolejny temat. Przeniesiemy się na poznańską Maltę. Może nie dosłownie, bo rozmawiać będziemy o tym, co działo się tam w ostatnim czasie, a działo się sporo.
0: Tak jest, mieliśmy 15. edycję poznańskich dragonów, czyli zawody na smoczych łodziach oraz 9. Poznań Kano Challenge, czyli zawody na kajakach turystycznych. Mnóstwo atrakcji, rzeczywiście, tak jak mówisz, na poznańskiej Malcie się działo, pogoda nam dopisywała, humory uczestników, z tego co widziałem, również, także chyba impreza na plus.
2: Właśnie o co w tym wszystkim chodzi? Przypomnijmy słuchaczom.
0: Impreza, która była wymyślona przeze mnie w 2009 roku, czyli Poznańskie Dragony, w skrócie. Z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje, z przodu jeszcze bębniarz, który nadaje rytm wiosłowania, czyli smocze łodzi wywodzące się z tradycji chińskiej przewędrowały 20 par lat temu do Polski, do Poznania, a od 15 lat organizowane są właśnie w ramach mistrzostw w smoczych łodziach dla szkół, a jeszcze od 7 lat dla firm i instytucji. Z przodu jest bębniarz, który daje za pomocą właśnie tuczka, tak zwanego, znaczy tuczka, bębni w tym bęben i nadaje rytm wiosłowania całej osadzie, także bardzo widowiskowa konkurencja sportowa, nieolimpijska. Natomiast organizowane są, nawet były w Polsce, w Poznaniu kilka razy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i być może, z tego co wiem, staramy się jako Poznań też organizację takich mistrzostw na przyszłość. Zwycięzcami tak naprawdę w tej imprezie byli wszyscy. ponieważ na przykład w kajakach turystycznych wszyscy dostawali medal. Natomiast zawsze jest tak, że na zawodach sportowych musi ktoś stać na podium. Na podium w tym wypadku stały trzy osady: Dariusz Baczyński, Krzysztof Dudek, na miejscu drugim Elżbieta Hoffman i Paweł Kelma, a na miejscu trzecim Maciej Pięta i Jacek Wielgosz. Tak samo jest było w rywalizacji Smoczy Łodzi. Tam też tak naprawdę mówię, zwycięzcami są te dzieci, które przychodzą w ogóle na Maltę, które chcą się poruszać, które chcą się aktywnie pobawić. To jest dla nas, to są dla nas zwycięzcy. Natomiast oczywiście tutaj też musieliśmy wyłonić ich poprzez wyścigi. I tak w szkołach były dwie kategorie wiekowe. Jedna to była klasy 1-5, druga to była 6-8. W przypadku klas 1-5 zwyciężyły dwie osady z uczniami ze szkoły podstawowej nr 14, które przypłynęły przed społeczną czwórką. Natomiast w klasyfikacji klas 6-8 zwyciężyli uczniowie z SP61 przed szkołą podstawową nr 4 w Luboniu i społeczną czwórką.
8: Sport w Poznaniu.
0: Co ciekawe, chłopcy ze szkoły podstawowej 61 w przedbiegach postanowili się wykąpać, co się po raz pierwszy przydarzyło w 15-letniej tradycji. Wiem troszeczkę, że chyba zrobili to troszeczkę specjalnie, chcieli po prostu pokazać, że oni też nie tylko dobrze pływają na Smoczej Łodzi, ale też i w wodzie. Oczywiście odbyło się to z wielkimi uśmiechami, mieliśmy pełen zakres ratowników, także automatycznie zostali oni wyłonieni, a widać było po twarzach, że mieli mnóstwo z tego radości i zabawy. Przy okazji jeszcze chciałbym nadmienić, że po raz pierwszy w tym roku startowali również radni osiedlowi. Było ich 90 śmiałków, także dosyć duża grupa radnych ze wszystkich osiedli poznańskich. Oni mieli wewnętrzną rywalizację, a dodatkowo jeszcze przecież startowały w tym roku firmy. To była kolejna edycja, także z amatorami również na pokładzie. Także cieszy nas to, że coraz więcej pracowników różnych firm również chce w ten sposób spędzić z nami sobotę w sposób aktywny na Smoczych Łodziach.
2: A tak a propos jeszcze tych Smoczych Łodzi, co to daje? Co daje taki sport? Jakie partie ciała tutaj najbardziej pracują?
0: Kajaki przede wszystkim rozwijają tą górną część ciała i Smoczych Łodzi w tym wypadku. Natomiast sam sport, taki tężenie fizyczne daje ogólną wytrzymałość. To są sporty, które wpływają niewątpliwie na wytrzymałość, na koordynację bardzo dobrze. Także zapraszamy serdecznie do uprawiania w ogóle kajakarstwa, kanadyjkarstwa w Poznaniu. Tych tradycji w Poznaniu mamy przecież mnóstwo pozytywnych oczywiście, z medalistami Igrzysk Olimpijskich na czele, jak Marek Łubik, Iza Delewska, czy Grzegorz Kotowicz chociażby. A oczywiście w tych najmłodszych, którzy oglądali ostatnie Igrzyska Olimpijskie, pewnie Karolina Naja, może gdzieś tam zapadła, Ania Puławska, to są jednak ikony, które zdobywały gdzieś tam medale, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład iść w ślady za tymi zawodnikami z najwyższej półki, to jak najbardziej zapraszamy. Tych klubów jest 6 w Poznaniu kajakowych, także zapraszamy nad Poznańską Wartę albo na Poznańską Maltę.
2: Ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Maciej Młodzik, organizator Poznańskich Dragonek i Poznań Canoe Challenge.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Z pewnością okazji do uprawiania sportów wodnych w Poznaniu w najbliższym czasie będzie sporo. Nie da się ukryć, nadchodzi lato.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania będzie o obowiązujących zasadach dotyczących tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w naszym mieście. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej odwiedzili 110 punktów usługowych działających przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
5: Jest to ulica, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Tobiasz Wichnowski, jestem zastępcą poznańskiego architekta miasta. Razem z kolegami z ZDM-u i Straży Miejskiej postanowiliśmy przypomnieć proste zasady, które dotyczą i ogródków gastronomicznych, bo i to było w puli, i szyldów, reklam, nadwieszeń, semaforów. No jest tego dosyć dużo. Dla każdego z lokali przygotowaliśmy taką kartę przeglądową, żeby każdy z przedsiębiorców wiedział, z czym się mierzy, co ewentualnie nam się podoba, co się nie podoba. Taki był plan. Spacer miał unaocznić problem i skalę problemu. Chcieliśmy, żeby każdy indywidualnie wiedział, z czym się mierzy. 10 czerwca przejdziemy się drugi raz. Już będziemy mierzyć to, co ewentualnie zostało. Będziemy też rozmawiać z przedsiębiorcami, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby z dnia na dzień zdjąć szyld, założyć nowy. Chcieliśmy zasygnalizować problem. 10 czerwca zaczniemy mierzyć, inwentaryzować już z poziomu uchwały krajobrazowej to, co wisi na dzień 10 czerwca. No jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli nas słuchać, no to niestety będziemy z naszego arsenału środków

0: piszą, dzwonią.
1: Tak, cieszymy się z zaangażowania. Jest tych zgłoszeń naprawdę mnóstwo. Zbicie się przyznaje, że w tej chwili zdaje się, że mamy 4 miesiące kolejki, żeby wniosek wziąć do ręki, bo to są setki wniosków, które spływają do nas na bieżąco. Nie ukrywam, że takie akcje z jednej strony nas bardzo cieszą, no bo miasto się estetyzuje, z drugiej strony. No rzeczywiście tej pracy mamy więcej, aczkolwiek dla zaniepokojonych mogę powiedzieć tyle, że mamy dosyć poważne wzmocnienie kadrowe, stąd nasze kroki teraz będą coraz bardziej widoczne na mieście.
0: Przedsiębiorcy też otrzymali taki poradnik, tak?
1: Mało, że poradnik, to jeszcze dla każdego lokalu był zrobiony taki mały due diligence, czyli inwentaryzacja nośników plus to, co musiałoby zostać zmienione i jest niezgodne. Dodatkowo ZDM skomentował to pod kątem przepisów drogowych, zostały wręczone poradniki, ulotki, więc każdy z przedsiębiorców został poinformowany. Oczywiście telefon dzwoni cały czas. Zawsze zwracam uwagę na w sumie dwa aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest oczywiście taki stricte nadzorowy i tu każde nadwieszenie, każdy element wystający poza obrys budynku, no jest przez nas oglądany. W sytuacji, kiedy to jest tylko albo aż niezgodne z uchwałą czy z przepisami o drogach, no to powiedzmy sobie, staramy się to w własnym zakresie rozliczyć. Jeżeli oczywiście dzieje się coś więcej, mamy bardzo dobrą współpracę z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, także tu jesteśmy w stanie wesprzeć. Druga rzecz, unikamy tworzenia czegoś, co można byłoby nazwać dominantami kolorystycznymi w przestrzeni. Chcemy, żeby to było spójne, harmonijne. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby przedsiębiorcy się przekrzykiwali w przestrzeni, bo zawsze to wywołuje taką lawinę, że z jednej strony ja wykleję swoją szybę na niebiesko, ktoś na żółto, ktoś jeszcze to podbije różowym. Powoduje to rozedganie przestrzeni. Nie chcemy takiego miasta.
0: To przypomnijmy raz jeszcze na koniec tym poznaniakom, poznaniankom, którzy chcą właśnie zgłosić jakieś nieprawidłowości, co ich zdaniem jest właśnie niezgodne.
1: Proszę Państwa, mamy naszą aplikację Smart City, zapraszamy, można z niej korzystać, zgłaszać, to jest podstawowe źródło naszej wiedzy na temat reklam w mieście. Nie ukrywam, że zgłoszeń mamy na tyle dużo, że na tą chwilę praktycznie nasze wyjazdy w teren to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie zgłoszeń tego, co dostajemy od mieszkańców. Także aplikacja Smart City, społeczna inwentaryzacja reklam, to jest podstawowy kanał. Oczywiście są też adresy mailowe, z których proszę korzystać. Podstawowe źródło wiedzy www.poznań.pl/krajobrazowa. Tam każdy mieszkaniec znajdzie podstawowy pakiet informacji.
0: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
1: Tobiasz Wichnowski, zastępca poznańskiego architekta miasta.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję, pozdrawiam.
0: Z placu Kolegiackiego, gdzie przeprowadziłem rozmowę na temat reklam i szyldów, przenosimy się na poznańskie Jeżyce. Z mikrofonem odwiedziłem starostwo powiatowe. Będzie coś dla miłośników przyrody. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
2: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, starostwo powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
0: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
2: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 cm na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi. Czyli jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to

0: To, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
0: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
1: Tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
0: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
0: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę. Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, właśnie gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
0: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do Wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
0: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny temat w naszym programie. Doskonałe informacje płyną z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: Dwie statuetki Sybilli dla Muzeum Narodowego w Poznaniu to dla nas wydarzenie wręcz historyczne. Jeszcze nigdy dotąd to się nie udało. Zacznę najpierw od nagrody specjalnej za wystawę monograficzną Józefa Chełmońskiego. Rzeczywiście ta wystawa była wyjątkowym wydarzeniem. Przede wszystkim była to kooperacja trzech muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Był to nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim, wielki projekt wystawienniczy, ale także wielki projekt badawczy i konserwatorski. Wystawy w wymienionych muzeach trwały po kilka miesięcy, ale wysiłek historyków sztuki i konserwatorów liczony jest w długich, długich latach pracy. Oczywiście warto przypomnieć, że ta wystawa była ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tylko w Poznaniu dzieła Chełmońskiego obejrzało niemal 125 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w naszej historii. Druga statuetka trafiła do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej. Uznaniem jurorów Narodowego Instytutu Muzeów cieszył się projekt konserwatorski związany z obrazem Targ na Jarzyny na placu Żelaznej Bramy w Warszawie. Otóż, jak wykazał kilka lat temu profesor Michał Hake, obraz ten nie wyszedł spod ręki Józefa Pankiewicza, jak sądzono przez wiele lat. Po tak sformułowanym twierdzeniu muzeum postanowiło sprawdzić dzieło i przeprowadzić własne badania. W ten sposób rozpoczął się trwający 6 lat projekt prowadzony przez Agnieszkę Rękawek.
1: Mówił na naszej antenie Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania. W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W Nowym Zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
4: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
5: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, usługi komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
6: Radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
7: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
6: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
7: Mamy dwie propozycje, ponieważ organizujemy Festiwal Słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przesyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym, i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego Festiwalu Słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy 3 słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić, mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu, i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama, i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
6: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
6: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
8: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując, i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
6: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na Poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy
1: powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
8: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
8: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
8: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
8: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przeżyć przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia, żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
8: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
8: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
8: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
8: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
1: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Będzie m.in. o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
9: Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian.
1: Będzie też coś dla miłośników pływania. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Program zaczynamy jednak od innego tematu. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalistyczny sprzęt wart kilkaset tysięcy złotych. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
10: Sprawa ma swój początek w kwietniu 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem. Jak wówczas ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano wtedy na blisko 200 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych. Nad sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem. Skrupulatna praca operacyjna, ale także trafna analiza zgromadzonego wcześniej materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po tym włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Polski w wieku od 41 do 55 lat. Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani oraz miejsc ich przebywania, funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o łącznej wartości 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Palędziu w gminie Dopiewo. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadanie narkotyków oraz kradzione ustawionych tablic rejestracyjnych.
6: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mam dla Was kolejny temat. Już 10 czerwca oficjalnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja,
9: w ramach którego mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian. Michał Bernet, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6000 zł, natomiast pozostałe podmioty aż do 50000 zł. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10000 zł dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20000 zł dla pozostałych podmiotów. Nabór wniosków potrwa od 10 do 30 czerwca 2026 roku. Wnioski najlepiej składać elektronicznie na adres skrzynki do e-doręczeń Urzędu Miasta Poznania. I tutaj ważna informacja, składając wniosek w wersji elektronicznej musi zostać on podpisany podpisem elektronicznym. Wnioski można również składać listownie na adres Urzędu Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ulica Gronowa 22A z dopiskiem Zielona Retencja. Można również złożyć go osobiście w kancelarii urzędu, tzw. biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanym na sali obsługi klienta w budynku przy ulicy Gronowej 20. Co ważne, wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru nie będą rozpatrywane. O kolejności przyznawania środków decyduje punktacja oparta na powierzchni planowanej inwestycji czy jej wydajności, którą można sprawdzić za pomocą darmowego kalkulatora na stronie spółki Aquanet Retencja. Szczególnie promowane będą wnioski zawierające więcej niż jedno zadanie inwestycyjne oraz zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej wyznaczonej przez plan ogólny miasta Poznania.
6: O możliwościach, jakie daje dotacja, przeczytać można na stronie poznań.pl / Zielona Retencja. Mam teraz zaproszenie na Festiwal Książki, który niebawem odbędzie się w naszym mieście.
11: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz 5. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta 5. edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona, natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro, i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich, i jak, pisząc o innych, nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15:00, to jest 13 czerwca o godzinie 15:00. W piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej. Na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa, serdecznie zapraszamy.
1: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu.
11: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar, Poznański Czerwiec 1956. Ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich, przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać, na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich na naszej stronie internetowej. Myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
11: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty, to będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia. Tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12:00 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś Cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
6: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Jak mogliśmy usłyszeć, nie tylko w czerwcu będzie się działo. Warto odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich i zapoznać się z całym programem. Czas na sport. Posłuchajcie Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
12: Niedziela 31 maja będzie ostatnim dniem funkcjonowania w tym sezonie pływalni krytej na Chwiałce. Pływalnia tradycyjnie będzie przechodziła na tryb letni, a więc będziemy przepompowywać wodę do basenów odkrytych, będziemy ją uzdatniać. Technologia basenowa na Chwiałce pozwala tylko, żeby działał jeden z obiektów, a zatem przestawiamy Chwiałkę na tryb właśnie letni i już pod koniec czerwca będziemy mogli zaprosić poznaniaków i poznanianki do korzystania właśnie z pływalni pod chmurką. Będą dostępne trzy baseny, basen 50-metrowy, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. A sezon na Chwiałce Krytej zamykamy mocnym akcentem. Dzieci, które przez cały rok uczęszczały do naszej Akademii Pływania, będą miały zawody podsumowujące cały rok nauki pływania na naszym obiekcie. Te zawody pod nazwą Pływacki Challenge co roku uświetniają zakończenie sezonu na Chwiałce. Także zapraszamy tych naszych uczestników zajęć do startów, a rodziców do kibicowania. Natomiast po zakończeniu sezonu, po wykonaniu wszystkich prac związanych z uruchomieniem pływalni letniej, będziemy informować poznaniaków i poznanianki o dokładnej dacie otwarcia basenów letnich.
6: Dodam, że wspomniane baseny letnie w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem. Nie ukrywam, że lubię pływać. Za jakiś czas spróbuję wybrać się na basen odkryty z mikrofonem i porozmawiać z tymi, którzy korzystają z kąpieli pod tak zwaną chmurką. Do zobaczenia.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie również z Poznania. W centrum miasta stanął Dobromat.
13: Stowarzyszenie dla Świata rozpoczyna akcję Okulary dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
14: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
15: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
1: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
15: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
1: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
15: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się, żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków, więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
6: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
16: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście, gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w Centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
17: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo Teatr Muzyczny przygotowuje przecież musical o mojej mamie, który napisałam wraz z Albeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie, to jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa i po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam. Cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
6: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
17: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
6: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
18: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
6: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
19: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20. Mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 cm długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórników właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia?
6: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku. W magazynie jeszcze przyroda, trwa okres lęgowy. To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
2: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer.
3: O tym się mówi.
2: Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor, nadprzewodzące kubity, zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 mK, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 mK w pierwszej sekcji do 8 mK, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriogenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0, 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem, każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie. Stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie.

0: hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe, będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
1: A co to za dźwięk w tle?
0: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriogeniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
2: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
3: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie, w najwyższych technologiach. Po drugie, jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najważniejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie, to jest współpraca z gospodarką. Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny i obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tej technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI. Ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy, przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej.

0: kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
1: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat. Jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom?
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
2: Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać, gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić. Podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy, na infolinii pod numerem 22 560 1600 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje na równo mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
1: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
4: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza. Poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak, jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska. I niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samica. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem.
1: Przypomnę, że badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam garść tematów z naszego miasta. Zaczynamy.
3: Blisko mieszkańców.
1: Wiele miejsc w stolicy Wielkopolski zmienia się nie do poznania. O szczegółach mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
6: Na terenach 4 placówek oświatowych zrealizowaliśmy pracę w ramach zadania o nazwie Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań. I w skład tej inwestycji oprócz szkół wchodzi też park kieszonkowy przy ulicy Chłodnej czy skwer przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Jeżeli chodzi o szkoły, to te zmiany zostały wprowadzone na terenie szkoły podstawowej numer 11 na Winogradach, szkoły podstawowej numer 20 na Ratajach, czy też szkoły podstawowej numer 77 na Łazarzu i zespołu szkolno-przedszkolnego numer 16 w centrum miasta. Wszystkie te 4 szkolne projekty łączy zieleń i uwzględnienie małej retencji. Zbędne nawierzchnie asfaltowe czy też betonowe zostały również zastąpione powierzchniami przepuszczalnymi z nowymi roślinami. Wprowadzone rozwiązania mają służyć poprawie warunków klimatycznych, jak i też zagospodarowaniu wody opadowej. Oprócz zmniejszenia udziału nawierzchni utwardzonych na rzecz zieleni, ważne było też wzbogacenie roślinności o gatunki rodzime, wprowadzenie łąk kwietnych, siedlisk i poidełek dla zwierząt, ale też zielonych ścian, skrzyń lub ogródków uprawowych. Przy szkołach powstało wiele atrakcji czy siedzisk z naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Mamy więc przyjazne miejsca nie tylko dla uczniów, ale też pożytecznych owadów, ptaków czy jeży. Z perspektywy dzieci myślę, że atrakcyjne są tunele i szałasy wykonane z wierzby. Przykładowo przy budynku szkoły podstawowej numer 77 przy ulicy Dmowskiego stanęły też grządki podwyższone, ale również dendrofon do zabaw słuchowych, kuchnia błotna czy też pergola sensoryczna, na której to można dotknąć naturalnych materiałów o różnej fakturze i strukturze. Z kolei przy szkole podstawowej numer 20 na osiedlu Rzeczypospolitej powstał m.in. ogród deszczowy i miejsce nazywane amfiteatrem. To jest taka niecka zbierająca nadmiar wody w czasie intensywnego deszczu, ale też jej konstrukcja w czasie suchych dni pełni rolę siedziska. Atrakcją dla uczniów jest też plac do gry w bule. Przy szkole podstawowej numer 11 na Winogradach teren uatrakcyjniły drewniane podesty, pergole, konstrukcje dla roślin pnących, czy też nowa ścianka wspinaczkowa na świeżym powietrzu. Zieleni i naturalnych atrakcji przybyło też przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 16 przy ulicy Krakowskiej w centrum i w zakres zadania na terenie tej szkoły wchodziła też infrastruktura sportowa. Tam mamy boisko oraz bieżnię i skocznię do skoków dal.
1: Jak się okazuje, nie brakuje chętnych, którzy korzystają z tych wszystkich nowości w Poznaniu.
3: Wkrótce.
1: Czas na kulturę w naszym magazynie. Szykuje się Święto Muzyki.
7: Święto Muzyki Świata, czyli piąta pora roku. Festiwal Etnoport, jego 19. edycja już. Nazywam się Bożena Szota i pracuję w Centrum Kultury Zamek, organizując Festiwal Etnoport od 2008 roku.
1: Wszystko dopinane jest już na ten przysłowiowy ostatni guzik.
7: Tak, wszystko jest dopinane na ostatni guzik, natomiast z doświadczenia już wiemy, że nawet gdybyśmy zaczęli w październiku i mieli wszystko dopięte w kwietniu, to kiedy przychodzi ten czas dwa tygodnie przed festiwalem, to i ze strony artystów, i ze strony gości pojawiają się różnego rodzaju nowe wyzwania.
1: To ja tym bardziej dziękuję, że udało mi się panią namówić, by odwiedziła pani nasze studio przy 27 grudnia. Bardzo dziękuję. To powiedzmy więcej o samym festiwalu, co czeka na poznanianki, poznaniaków, ale też na wszystkich mieszkańców regionu, ale nie tylko, bo wiemy, że do Poznania przyjeżdża sporo osób.
7: Tak, i mam nadzieję, że w tym roku przyjedzie jeszcze więcej. Przygotowujemy jak zawsze 3, a właściwie 4 przestrzenie, zarówno te zlokalizowane w Centrum Kultury Zamek, czyli Sala Wielka, dziedziniec zamkowy i dziedziniec otwarty przed zamkiem, który też staramy się w czasie Etnoportu ożywiać.
1: I oczywiście Park Adama Mickiewicza.
7: Tak, i nasz najbliższy Park Adama Mickiewicza, w którym gościmy już 4. rok bodajże. Także to było nasze marzenie i udało się je spełnić. I tam, ponieważ jest to największa przestrzeń, zielona, naturalna, tam scena plenerowa i działania przez cały dzień od piątku popołudnia przez całą sobotę i niedzielę.
1: Z pięknym widokiem na Poznański Zamek oczywiście.
7: Z widokiem na Poznański Zamek, a ja właśnie wspomniałam, że marzyłam o tej przestrzeni od lat, ponieważ okna naszego biura, naszego zespołu wychodzą właśnie na park imienia Adama Mickiewicza. Tak kusiły właśnie tą przestrzenią, żeby tam zorganizować koncerty i móc zaprosić jeszcze więcej osób.
1: Ale ta przestrzeń chyba spodobała się widzom. Wystarczy być na Etnoporcie i zobaczyć te tłumy.
7: Tak, i myślę, że szczególnie osoby, które są wierne festiwalowi od lat, doceniają tę przestrzeń, ponieważ ona trochę nawiązuje do Łąki nad Wartą, gdzie zaczynaliśmy przez pierwsze 5 edycji festiwalu.
1: Powiedzmy o programie.
7: Startujemy 11 czerwca koncertem otwarcia, w którym wystąpi fiński akordeonista, wirtuoz, wizjoner akordeonu Kimmo Pohjonen. Grał na festiwalu w 2008 roku i zatęskniliśmy za jego obecnością.
1: To przypomnę, 11 czerwca, a co później?
7: Z Sali Wielkiej, gdzie będzie koncert otwarcia, przenosimy się na dziedziniec zamkowy. Tam zespół Hajda Banda, który też zbiera teraz liczne nagrody i wyróżnienia, oraz potańcówka z Kapelą Odloty i z Poznańskim Domem Tańca. W piątek gramy już, otwieramy scenę plenerową w parku, także zaczynamy w zamku. Wystąpią między innymi, zaczniemy zespołem z Hiszpanii. To jest zespół Viguela, który następnego dnia poprowadzi również warsztaty rytmiczne. Jest to rodzaj flamenco, ale taki bardzo naturalny, prawdziwy, korzenny. Nie flamenco znane z estrad, ale takie wiejskie, rodzinne, żywiołowe. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
1: A Hiszpanie potrafią.
7: Tym bardziej, że też widziałam ich na żywo i wiem, co potrafią. Wiem, jak potrafią zmobilizować publiczność do wspólnej zabawy. Następnie w parku właśnie. Jedno z moich ulubionych odkryć tego roku to jest chór Tanda. Tanda Choir z Republiki Południowej Afryki. To przede wszystkim głosy. Kilkanaście osób na scenie. To jest chór złożony z bardzo młodych osób, które mieszkają na przedmieściach Kinszasy, w slumsach. Tak przynajmniej zaczynały. I poprzez muzykę, głównie poprzez muzykę, aktywizowały się i znajdowały sens życia, a teraz są całkiem sprofesjonalizowanym chórem, nie tracąc tych emocji i tej prawdy, z którą zaczynali. To jest ich pierwsza trasa w Europie i cieszymy się, że zawitają również do Polski i do Poznania. A przed nimi wystąpi dziewczyńska grupa bębniarska. To będzie taki krótki mini występ i to są dziewczynki w wieku od 7 do 18 lat. Dziewczynki z doświadczeniem uchodźczym, mieszkają w ośrodku dla uchodźców. Większość z nich jeszcze jest w ośrodku, część już z rodzinami, z mamami szczególnie, znalazła już mieszkania. Pochodzą z Czeczenii, trafiły do Polski i również poprzez muzykę gdzieś próbują się odnaleźć i jakoś to swoje życie przekuć, te swoje doświadczenia na muzykę. I to jest piątek. Nadal jesteśmy w zamku. W Sali Wielkiej Pan Kisi Ensemble. To jest zespół czeczeńsko-gruziński, część kobiet występujących w zespole to są Czeczenki mieszkające po stronie gruzińskiej. Także tak się składa, że tego samego dnia występuje i ta dziewczynska grupa bębniarska i Pankisi Ensemble, bo chcemy również, i to już jest zaplanowane, doprowadzić do takiego spotkania w Poznaniu osób, które się nie znały na pewno i nie znają, ale mówią tym samym językiem i mają ten sam kod kulturowy. Myślę, że to będzie szczególnie dla tych młodszych osób bardzo ważne. I wracamy wieczorem w piątek na dziedziniec zamkowy. Deniz Mahir Kartal, producent pochodzący z Turcji, mieszkający w Berlinie, który swoim występem, takim live setem, wprowadzi nas w klimat klubu festiwalowego.
1: To wszystko w piątek, a teraz sobota, tak?
7: Tak, w sobotę zaczynamy już warsztatami dla dzieci, warsztatami z jogi, spotkaniami i kiermaszem festiwalowym, który od piątku popołudnia zawita do Parku Adama Mickiewicza.
1: Joga na świeżym powietrzu, coś fantastycznego.
7: Tak, co prawda na dziedzińcu zamkowym, ale to jest piękna przestrzeń, która wieczorami jest, od późnego popołudnia jest wykorzystywana na koncerty, natomiast do południa daje nam możliwość organizowania innych wydarzeń, takich właśnie jak warsztaty czy spotkania w mniejszym gronie.
1: I przechodzimy sobie dalej.
7: Tym razem wcześniej już w parku, bo o godzinie 14 wystąpi zespół Czereśnie. To jest pochodna zespołu Hańba, który występował w ubiegłym roku na Etnoporcie, a wcześniej jeszcze na imieninach ulicy Święty Marcin. Znakomity polski zespół, którego członkowie postanowili też opracować program dla dzieci. Bardzo wartościowy muzyczny program i to w ramach małego Etna na scenie plenerowej w Parku Adama Mickiewicza. Zapraszamy całe rodziny.
1: Jednym słowem, Etno łączy pokolenia.
7: Tak, festiwal od samego początku był prorodzinny, międzypokoleniowy, a jego nieodłączna część, czyli małe Etno, program zwykle dedykowany dzieciom, teraz już tak dojrzał i jest coraz poważniejszy, ale nadal kierowany do dzieci w każdym wieku, również do dorosłych, którzy to swoje dziecko w sobie pielęgnują. Po Czereśniach, na dziedzińcu otwartym, jeszcze raz grupa bębniarska z Czeczenii. Tak chciałabym zaznaczyć, że ten dziedziniec otwarty jest taką fajną przestrzenią od dwóch lat bodajże czynną i coraz piękniejszą dzięki zieleni. I jest na drodze z sali wielkiej do Parku Adama Mickiewicza, więc trudno będzie ominąć te koncerty, które się będą odbywały na dziedzińcu otwartym. Więc warto spokojnie przechodzić, zatrzymać się, posłuchać i przygotować do kolejnego koncertu. A tym kolejnym koncertem w parku będzie zespół Rastak. Zespół pochodzący z Iranu, mieszkający obecnie w Turcji. Jak wiemy, jest to taki bardzo niebezpieczny rejon świata i dużo się tam rzeczy wydarza. Zespół wyemigrował do Turcji, a w swoim programie ma pieśni nie tylko z regionów, nie tylko pieśni regionalne z Iranu, ale również z sąsiednich krajów. Bardzo rozbudowany instrumentalnie, bardzo ciekawy, oryginalny i mam nadzieję, że to też spodoba się naszej publiczności bardzo. Nie jest to taka klasyka, do której przyzwyczailiśmy, klasyka irańska, klasyka muzyki perskiej, którą już kilkakrotnie prezentowaliśmy na Etnoporcie, ale taka bardziej ludowa odsłona.
1: Taka ludowa odsłona, przypomnę, że to w sobotę w Parku Adama Mickiewicza.
7: W sobotę odbędzie się również w kinie pałacowym prezentacja filmu There is Another Way, mówiąca o konflikcie palestyńsko-izraelskim. Film jest bardzo mocny, chciałam powiedzieć ciekawy, interesujący, ale tutaj właściwie żadne słowo nie oddaje tego dokumentu, bo opowiada o fundacji, o wspólnych działaniach Palestyńczyków, Izraelczyków, rozpoczętych długo przed 7 października, a nagrany został już po agresji, po tych wydarzeniach 7 października. Opowiada o ludziach działających po obydwu stronach, którzy szukają innej drogi niż przemoc. Odbędzie się również spotkanie z bohaterami filmu, z dwójką bohaterów, którzy zostali nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla. W filmie wykorzystano nagrania m.in. z kamer nasobnych, bardzo, bardzo dokumentalnych i często brutalnych działań. Koncerty w sobotę kontynuujemy spotkaniem z duetem String Compass. To jest duet syryjsko-kolumbijski, grający na instrumentach takich jak gitara i ud, czyli lutnia arabska. Następnie polski zespół Alameda, który zaprosił do udziału w swoim programie muzyka z Burkina Faso, to jest Nusum Bele. I wreszcie w Parku Adama Mickiewicza międzynarodowy skład z Wielkiej Brytanii, zespół The Turbans. Trudno wymienić wszystkie narodowości, które się spotkały w tym zespole, ale pobrzmiewają w tym echa Bałkanów, muzyki arabskiej i wszelkich innych. I na koniec soboty Swada i Nichos, dobrze znany duet z Białegostoku na dziedzińcu zamkowym.
1: A jak zapowiada się ostatni dzień? dzień, niedziela.
7: Ostatni dzień, czyli niedziela muzycznie rozpocznie się z zespołem Stryjem Polskim, Polski Piach, gra Reksia i to jest Małe Etno. Następnie w parku Teresa Mirga i Kałebała. Kujawski Ensemble, to absolutna premiera polska, to będzie na sali wielkiej. Szejklo w parku Adama Mickiewicza, afrobeat, afroreggae, kompletne szaleństwo pod sceną, jak sobie to wyobrażam. A na zakończenie magiczna propozycja z Maroka, to jest grupa Asmat Luz Endraskas, co nie jest łatwe do wypowiedzenia, ale to będzie przepiękne zakończenie festiwalu.
1: To co, czekamy, planujemy. Kto tego wszystkiego nie zapamiętał, nie zanotował, to oczywiście może znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
7: Tak, ckzamek.pl oraz na stronie festiwalu etnoport.pl i na naszych kanałach w mediach społecznościowych, gdzie już dzień po dniu będą się ukazywały kolejne informacje i aktualizacje dotyczące pełnego programu.
1: To ja już nie zatrzymuję, bo dalej pani dopina wszystko na ostatni guzik z całą ekipą, żeby wszystko się udało tak jak zwykle i się uda. Przypomnę, że dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościła
7: Bożona Szota. Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i do zobaczenia w Parku Adama Mickiewicza i w Centrum Kultury Zamek.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
1: Etnoport startuje w Poznaniu 11 czerwca.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania będzie o obowiązujących zasadach dotyczących tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w naszym mieście. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej odwiedzili 110 punktów usługowych działających przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
8: Jest to ulica, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Tobiasz Wichnowski, jestem zastępcą poznańskiego architekta miasta. Razem z kolegami z ZDM-u i Straży Miejskiej postanowiliśmy przypomnieć proste zasady, które dotyczą i ogródków gastronomicznych, bo i to było w puli.
3: To warto wiedzieć.
8: I szyldów, reklam, nadwieszeń, semaforów. No jest tego dosyć dużo. Dla każdego z lokali przygotowaliśmy taką kartę przeglądową, żeby każdy z przedsiębiorców wiedział, z czym się mierzy, co ewentualnie nam się podoba, co się nie podoba. Taki był plan. Spacer miał unaocznić problem i skalę problemu. Chcieliśmy, żeby każdy indywidualnie wiedział, z czym się mierzy. 10 czerwca przejdziemy się drugi raz. Już będziemy mierzyć to, co ewentualnie zostało. Będziemy też rozmawiać z przedsiębiorcami, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby z dnia na dzień zdjąć szyld, założyć nowy. Chcieliśmy zasygnalizować problem. 10 czerwca zaczniemy mierzyć, inwentaryzować już z poziomu uchwały krajobrazowej to, co wisi na dzień 10 czerwca. No jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli nas słuchać, no to niestety będziemy z naszego arsenału środków, które przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu, wyciągać te instrumenty, którymi będziemy chcieli już w tym momencie przymusić do dostosowania się do poznańskiej uchwały krajobrazowej.
1: No właśnie, przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami te reklamy, te szyldy nie mogą zasłaniać...
8: Na przykład elementów architektury nie mogą przysłaniać okien, szyb, do tego jeszcze jest kwestia na przykład nadwieszeń. Tych nadwieszeń jest dużo, tym się zajmuje Zarząd Dróg Miejskich, bo to jest kwestia uzgodnienia nadwieszenia, no i opłaty za korzystanie z przestrzeni nad chodnikiem, która de facto należy do miasta.
1: Poznanianki, poznaniacy również piszą, dzwonią.
8: Tak, cieszymy się z zaangażowania. Jest tych zgłoszeń naprawdę mnóstwo. Zbicia się przyznaje, że w tej chwili zdaje się, że mamy 4 miesiące kolejki, żeby wniosek wziąć do ręki, bo to są setki wniosków, które spływają do nas na bieżąco. Nie ukrywam, że takie akcje z jednej strony nas bardzo cieszą, no bo miasto się estetyzuje, z drugiej strony. No rzeczywiście tej pracy mamy więcej, aczkolwiek dla zaniepokojonych mogę powiedzieć tyle, że mamy dosyć poważne wzmocnienie kadrowe, stąd nasze kroki teraz będą coraz bardziej widoczne na mieście.
1: Przedsiębiorcy też otrzymali taki poradnik, tak?
8: Mało, że poradnik, to jeszcze dla każdego lokalu był zrobiony taki mały due diligence, czyli inwentaryzacja nośników plus to, co musiałoby zostać zmienione i jest niezgodne. Dodatkowo ZDM skomentował to pod kątem przepisów drogowych, zostały wręczone poradniki, ulotki, więc każdy z przedsiębiorców został poinformowany. Oczywiście telefon dzwoni cały czas. Zawsze zwracam uwagę na w sumie dwa aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest oczywiście taki stricte nadzorowy i tu każde nadwieszenie, każdy element wystający poza obrys budynku, no jest przez nas oglądany. pożądane. W sytuacji, kiedy to jest tylko albo aż niezgodne z uchwałą czy z przepisami o drogach, no to powiedzmy sobie, staramy się to w własnym zakresie rozliczyć. No jeżeli oczywiście dzieje się coś więcej, mamy bardzo dobrą współpracę z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, także tu jesteśmy w stanie wesprzeć. Druga rzecz, unikamy tworzenia czegoś, co można byłoby nazwać dominantami kolorystycznymi w przestrzeni. Chcemy, żeby to było spójne, harmonijne. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby przedsiębiorcy się przekrzykiwali w przestrzeni, bo zawsze to wywołuje taką lawinę, że z jednej strony ja wykleję swoją szybę na niebiesko, ktoś na żółto, ktoś jeszcze to podbije różowym. Powoduje to rozedganie przestrzeni. Nie chcemy takiego miasta.
1: To przypomnijmy raz jeszcze na koniec tym poznaniakom, poznaniankom, którzy chcą właśnie zgłosić jakieś nieprawidłowości, co ich zdaniem jest właśnie niezgodne.
8: Proszę Państwa, mamy naszą aplikację Smart City.
3: To warto wiedzieć.
8: Zapraszamy, można z niej korzystać, zgłaszać. To jest podstawowe źródło naszej wiedzy na temat reklam w mieście. Nie ukrywam, że zgłoszeń mamy na tyle dużo, że na tą chwilę praktycznie nasze wyjazdy w teren to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie zgłoszeń tego, co dostajemy od mieszkańców. Także aplikacja Smart City, społeczna inwentaryzacja reklam, to jest podstawowy kanał. Oczywiście są też adresy mailowe, z których proszę korzystać. Podstawowe źródło wiedzy www.poznań.pl/krajobrazowa. Tam każdy mieszkaniec znajdzie podstawowy pakiet informacji.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
8: Tobiasz Wichnowski, zastępca poznańskiego architekta miasta.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Również dziękuję, pozdrawiam.
1: Z placu Kolegiackiego, gdzie przeprowadziłem rozmowę na temat reklam i szyldów, przenosimy się na poznańskie Jeżyce. Z mikrofonem odwiedziłem starostwo powiatowe. Będzie coś dla miłośników przyrody. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
9: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, starostwo powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim.
3: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
9: Przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
1: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
9: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy. Czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne. One są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi. Jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
9: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
1: A tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
9: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie, no, trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy, tak, mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
9: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego. Ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że jest ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę. Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
9: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są, no, w podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
9: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
9: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny temat w naszym programie. Doskonałe informacje płyną z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: O tym się mówi.
10: 2 statuetki Sybilli dla Muzeum Narodowego w Poznaniu to dla nas wydarzenie wręcz historyczne. Jeszcze nigdy dotąd to się nie udało. Zacznę najpierw od nagrody specjalnej za wystawę monograficzną Józefa Chełmońskiego. Rzeczywiście ta wystawa była wyjątkowym wydarzeniem. Przede wszystkim była to kooperacja 3 muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Był to nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim wielki projekt wystawienniczy, ale także wielki projekt badawczy i konserwatorski. Wystawy w wymienionych muzeach trwały po kilka miesięcy, ale wysiłek historyków sztuki i konserwatorów liczony jest w długich, długich latach pracy. Oczywiście warto przypomnieć, że ta wystawa była ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tylko w Poznaniu dzieła Chełmońskiego obejrzało niemal 125 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w naszej historii. Druga statuetka trafiła do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej. Uznaniem jurorów Narodowego Instytutu Muzeów cieszył się projekt konserwatorski związany z obrazem Targ na Jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie. Otóż, jak wykazał kilka lat temu profesor Michał Hake, obraz ten nie wyszedł spod ręki Józefa Pankiewicza, jak sądzono przez wiele lat. Po tak sformułowanym twierdzeniu muzeum postanowiło sprawdzić dzieło i przeprowadzić własne badania. W ten sposób rozpoczął się trwający 6 lat projekt prowadzony przez Agnieszkę Rękawek.
1: Mówił na naszej antenie Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie m.in. o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
11: Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian.
1: Będzie też coś dla miłośników pływania. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Program zaczynamy jednak od innego tematu. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalista. Specjalistyczny sprzęt wart kilkaset tysięcy złotych. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Sprawa ma swój początek w kwietniu 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
12: Jak wówczas ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano wtedy na blisko 200 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych. Na sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem. Skrupulatna praca operacyjna, ale także trafna analiza zgromadzonego wcześniej materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po tym włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Polski w wieku od 41 do 55 lat. Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani oraz miejsc ich przebywania, funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o łącznej wartości 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Palenie w gminie Dopiewo. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadania narkotyków oraz kradzionych tablic rejestracyjnych.
1: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mam dla Was kolejny temat. Już 10 czerwca oficjalnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
11: W ramach którego mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian. Michał Bernet, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów. Nabór wniosków potrwa od 10 do 30 czerwca 2026 roku. Wnioski najlepiej składać elektronicznie. elektronicznie na adres skrzynki do doręczeń Urzędu Miasta Poznania. I tutaj ważna informacja, składając wniosek w wersji elektronicznej, musi zostać on podpisany podpisem elektronicznym. Wnioski można również składać listownie na adres Urzędu Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ulica Gronowa 22A, z dopiskiem Zielona Retencja. Można również złożyć go osobiście w kancelarii urzędu, tak zwanym biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanym na sali obsługi klienta w budynku przy ulicy Gronowej 20. Co ważne, wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru nie będą rozpatrywane. O kolejności przyznawania środków decyduje punktacja oparta na powierzchni planowanej inwestycji czy jej wydajności, którą można sprawdzić za pomocą darmowego kalkulatora na stronie spółki Aquanet Retencja. Szczególnie promowane będą wnioski zawierające więcej niż jedno zadanie inwestycyjne oraz zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej wyznaczonej przez plan ogólny miasta Poznania.
1: O możliwościach, jakie daje dotacja, przeczytać można na stronie poznań.pl. / Zielona Retencja. Mam teraz zaproszenie na Festiwal Książki, który niebawem odbędzie się w naszym mieście.
7: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz piąty. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta piąta edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek, a rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie i to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona, natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek, 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych o 11 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15, to jest 13 czerwca o godzinie 15. W piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej. Na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, A kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury. Więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa serdecznie zapraszamy.
1: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu.
7: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. Ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku. Więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
7: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty, to będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Na Łacinie powstaje nowy zbiornik retencyjny. Odpady będą z niego odprowadzane do warty oraz wykorzystywane do podlewania zieleni. Ma już docelowy kształt i wzmocnienia z płyt ażurowych. Wraz ze zbiornikiem powstaje też ulica Olgi Sipowicz, Kory. Trwa tam układanie nawierzchni jestni. A ponad 100 wydarzeń odbędzie się w ramach tegorocznej edycji Malty. Festiwal wyprowadzi sztukę na ulicę Poznania. Zobaczymy spektakle z Argentyny, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Będzie można je zobaczyć na placach i w parkach. Festiwal rozpocznie się 21 czerwca. W Poznaniu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. Poznaniacy czekają na nią od dekad, mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor teatru.
14: Zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta. Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
13: Budynek ma być gotowy w grudniu 2028 roku. Tymczasem na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju. O jego możliwościach mówi profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
15: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
13: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. retencja to okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu. Zaglądamy na Krzesiny. Przybędzie tam zieleni. Mieszkańcy zyskają również nowy chodnik i przejście dla pieszych. Zmiany pojawią się na ulicy Tarnowskiej pomiędzy ulicami Krzesiny i Pabianicką.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Czas na sport. Posłuchajcie Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
16: Niedziela 31 maja będzie ostatnim dniem funkcjonowania w tym sezonie pływalni krytej na Chwiałce. Pływalnia tradycyjnie będzie przechodziła na tryb letni, a więc będziemy przepompowywać wodę do basenów odkrytych, będziemy ją uzdatniać. Technologia basenowa na Chwiałce pozwala tylko, żeby działał jeden z obiektów, a zatem przestawiamy Chwiałkę na tryb właśnie letni i już pod koniec czerwca będziemy mogli zaprosić poznaniaków i poznanianki do korzystania właśnie z pływalni pod chmurką.
1: Dodam, że wspomniane baseny letnie w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
1: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
0: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Kiedy jadę samochodem, słucham radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: A jak się postarasz,
1: się postarasz,
0: się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postaras

Wielkoniku, a jak się postarasz, się postarasz, zajedziemy.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy Bralczyk.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?